0: Ponton Radio na 104,9 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

radio i wszystko gra.

0: Tak zwani patostreamerzy mogą trafiać do więzienia, jest nowe prawo. Naukowcy mówią, że tegoroczny maj był wyjątkowo gorący, a konsumenci widzą, że tegoroczny bób jest wyjątkowo drogi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby. Za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
1: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernikus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UNCS-u.
2: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
0: Skutki możemy czuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
3: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
0: W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
0: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Kosztuje budżet państwa miesięcznie 1,6 mld złotych. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
5: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
6: Jakie są ceny?
5: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
0: Rolnicy mówią, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie. Dziś od 17 do 20 stopni i raczej deszczowo. Właściwie padać może w całej Polsce, choć jest też szansa na przejaśnienia. Sobota podobna, znowu deszczowa z przejaśnieniami, a w niedzielę nawet trochę chłodniej, bliżej 15 stopni i nadal będzie padać.
7: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Za krzywym mostem, za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny, koralem błysnę ci kaliny, na koralowo-kalinowo odmienię nagle świat.
2: Nie wszystkie jeszcze ulice w Chełmie posiadają asfaltową nawierzchnię. Najgorzej jest na peryferiach miasta, opisywali dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 3 sierpnia 1971 roku. Na fatalną drogę utyskiwali mieszkańcy ulicy Kalinowej na łamach gazety. Ulica nasza, właściwie dróżka polna, traktowana jest po macoszemu. Kiedyś własnymi siłami wyrównaliśmy doły i wyboje, wysypując je żwirem. Teraz znowu chodzimy po błocie. Stało się tak dlatego, iż w pobliżu zlokalizowano budowę zakładu mleczarskiego. Samochody ciężarowe zniszczyły drogę. Zaszła też potrzeba założenia kanalizacji. Rowy wprawdzie zasypano, ale po deszczu glina i margiel zmieniają się w lepką maź. Trzeba więc chodzić w gumowych butach.
3: Co jakiś czas ukazywały się na łamach Sztandaru Ludu materiały poświęcone jakimś zakątkom Chełma, najczęściej właśnie takim trochę zapomnianym. No i tym razem mamy materiał o ulicy Kalinowej, niewielkiej arterii bocznej ulicy Okrzowskiej w rejonie, gdzie Okrzowska już się łączy z ulicą Rampa Brzeska. No właśnie materiał bardziej jest taką interwencją, głosem mieszkańców. Uliczka do dzisiaj jest niewielka. W tamtym czasie też była dosyć niewielka, ale rzeczywiście jej stan był dosyć, łagodnie mówiąc, skomplikowany, bo początkowo rzeczywiście była bardziej drogą polną. Zresztą ukształtowała się w zasadzie tak w pełni dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej w zasadzie ten rejon to była domena z jednej strony oczywiście zamieszkana przez mieszkańców Chełma, ale również różnorodne zakłady przemysłowe tutaj funkcjonowały, gdzieś tam nieopodal Huta Szkła Chełmianka. Chociażby w okresie II wojny światowej ten rejon był miejscem dramatycznych wydarzeń, bo właśnie tutaj były sytuowane obozy w ramach Stalagu 319. Zresztą vis-a-vis ulicy Kalinowej pozostał cmentarz jeńców wojennych. Po II wojnie światowej ten rejon Chełma ukształtował się jako dzielnica przemysłowa. Powstało sporo zabudowań, między innymi kompleks budynków Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni, teraz już wykorzystywany do innych celów. W samym tekście pojawia się informacja o mleczarni chełmskiej. Rzeczywiście ona początkowo po II wojnie światowej była zlokalizowana przy ulicy Siedleckiej, w zasadzie w zabudowaniach po dawnej synagodze. Też warto o tym przypomnieć, ale ostatecznie to miejsce okazało się zbyt małe dla rozwijającego się zakładu i ostatecznie właśnie podjęto decyzję o przenosiny w ten rejon zakładu. Akurat w tym momencie toczyła się budowa tego zakładu, a obecnie jest to główna siedziba mleczarni chełmskiej. No i tutaj właściwie w notatce pojawia się też i problem mleczarni, która miała zdewastować w miarę uporządkowaną drogę. Rzeczywiście trzeba przyznać, że jeszcze wiele rejonów Chełma w tym czasie nie było uporządkowanych, tylko część ulic posiadała utwardzone nawierzchnie, asfalt też był jeszcze dosyć rzadki. No i niestety również ulica Kalinowa, funkcjonująca na uboczu, też się tak prezentowała. Z czasem to pewnie uległo pewnym przekształceniom, ale rzeczywiście w tym momencie taki stan autorzy, redaktorzy Sztandaru Ludu postanowili zasygnalizować.

0: które weźmiesz mi.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który udowodnił, że aby podbić świat, nie trzeba mieć krystalicznie czystego głosu diwy. Wystarczy prawda, emocje i odrobina chrypki. Przed nami kobieta o wzroście koszykarki i głosie, którego nie da się pomylić z nikim innym. Macy Gray i jej nieśmiertelne I Try. Historia Macy Gray to gotowy scenariusz na film. Zanim świat oszalał na punkcie I Try, Macy była wyśmiewana. Jako dziecko niemal w ogóle się nie odzywała, bo wstydziła się swojego wysokiego, piskliwego głosu. Macy pierwotnie wcale nie chciała być piosenkarką. Studiowała scenopisarstwo w USC w Los Angeles i pisała teksty dla innych. Kiedy pewnego razu demo, które nagrała jako przewodnik dla innej wokalistki, trafiło do producentów, ci byli w szoku. To nie była techniczna perfekcja, to była dusza. To właśnie ta dziwność stała się jej największym atutem na debiutanckim albumie On How Life Is. I Try to hymn wszystkich tych, którzy udają twardzieli, podczas gdy w środku rozsypują się na kawałki. Piosenka powstała we współpracy z Davidem Wilderem i Gene Sulimem. Co ciekawe, utwór został wydany jako singiel dopiero pół roku po premierze płyty. Wytwórnia początkowo nie wierzyła, że ballada o porzuceniu i dumie przebije się przez erę agresywnego new metalu i cukierkowego popu Britney Spears. Pomyliła się. Utwór dotarł do 5. miejsca na Billboard Hot 100 i stał się numerem 1 w wielu krajach, w tym w Australii i Nowej Zelandii. Rok 2001 przyniósł Macy Gray statuetkę Grammy za najlepszy żeński występ pop. Ale czy wiedzieliście, że I Try pojawiło się w kultowym serialu Spin City oraz w filmie Mój przyjaciel Trening? Macy Gray wspominała w wywiadach, że do dziś, gdy śpiewa tę piosenkę na koncertach, fani zagłuszają ją w refrenie. To jeden z tych utworów, które odkurzają się same przy każdej złamanej miłości. Macy stała się ikoną New Soulu, torując drogę takim artystkom jak Amy Winehouse czy Erykah Badu, które również nie bały się eksponować swoich wokalnych niedoskonałości. I Try to dowód na to, że bycie sobą to najlepsza strategia marketingowa. Choć Macy nagrała później wiele świetnych płyt, to właśnie ten utwór z 1999 roku pozostaje jej wizytówką. A zatem zostawiam was z tym cudownym refrenem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: pistolet.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
8: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
1: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
2: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
0: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
3: Lajkonik!
4: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
5: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonik.
6: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
7: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
0: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: 87 osób poszukiwanych zatrzymali policjanci podczas dwudniowej akcji na Lubelszczyźnie. Funkcjonariusze sprawdzili około 1300 adresów, a wśród zatrzymanych było 8 osób ściganych listami gończymi. Ujawniono też 7 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Cheum zakończył 2025 rok z dochodami przekraczającymi 760 milionów złotych. Zadłużenie miasta sięgnęło blisko 198 milionów, a wpływy ze sprzedaży nieruchomości były znacznie niższe od planowanych. Dzisiaj wykonanie budżetu oceni Komisja Rewizyjna Rady Miasta Cheum. W wiadomościach za niecałe pół godziny także zaproszenie od gminy Cheum do zwiedzania wystawy Iskry Niepodległej. Ta mobilna ekspozycja będzie dostępna dla mieszkańców od jutra do poniedziałku na parkingu nad Zalewem Żółtańce.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Cheum, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na wschodzie możliwe burze, we wszystkich pozostałych regionach przelotny deszcz. Ale będą też przejaśnienia. A na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
12: Bonton Radio 103,5. 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Kłaniam się gorąco i zapraszam na program Bonton na dzień dobry. To już koniec spania, czas wstać i działać. Tu Dominik, witam serdecznie. Już 6:06. Tak jest, już dawno powinniście mieć ząbki umyte po śniadanku i jechać do pracy, rodacy.

No i mamy ten dzień, który uwielbia cała Polska, albo nawet cała Europa, a może nawet i cały świat, kto wie. No na pewno większość ludzi na tej planecie. Witam Was ponownie, oczywiście 10 minut po godzinie 7. Czas zajrzeć do kartki z kalendarza. Jak pięknie się patrzy na piątek. 12 dzień czerwca. No dobra, na poranku jak zwykle zaglądamy do imienin. Jeszcze przy piątku, no to jest priorytetowa sprawa. Mieczysława, Onufry, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz. Zaraz się pewnie zaczniecie zastanawiać, co to ja mam za kalendarz, że tyle imion się tam mieści. Ale taki elektroniczny. Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcys, Leona czy Nazary. Wszystkich, którzy dzisiaj powinni świętować, pozdrawiamy! Może macie jakieś wyjątkowe święto w firmie, albo po prostu życiowe, no to też serdeczne pozdrowienia dla Was. Możecie się pochwalić tymi wyjątkowymi sukcesami życiowymi na naszym Messengerze na przykład. Macie, nie wiem, firmę 10 lat i dzisiaj urodzinki tej firmy. Dajcie nam znać, napiszcie na Messengera Radia Bonton. No dobra, nietypowe święta na dzisiaj. Jeszcze jest kolejeczka, proszę bardzo. Święto Służby Ochrony Państwa. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień Stylisty Paznokci. O, ciekawe. I dzień, i to Międzynarodowy Dzień Falafela. W piątek idealnie. Bonton Radio.

0: Reklama. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i

0: Twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku od 12.
0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Bolton Radio. Na dzień dobry.

0: pouczenie o poranku, bo ja wiem, że jesteście teraz w tym momencie w samochodzie. Większość naszych słuchaczy kieruje furką, albo siedzi sobie na miejscu pasażera, albo w komunikacji miejskiej, są i tacy, i właśnie gra Radio Bon Ton. No, coś pięknego. Więc wykorzystajmy ten moment na edukację. Bardzo często w mediach społecznościowych lubię odwiedzać taką stronę, na Facebooku dokładnie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. No i tam ostatnio pojawił się komunikat dotyczący udaru mózgu. Taka mała lekcja dla tych, którzy w tych mediach społecznościowych spędzają trochę czasu. I od razu jest zaznaczone na samym początku, że w przypadku udaru mózgu liczy się każda minuta. Jest to moment udaru, kiedy dopływ krwi do części mózgu zostaje zaburzony. No i komórki mózgowe zaczynają obumierać już naprawdę po kilku minutach. Skutki udaru mogą być bardzo poważne, czyli trwała niepełnosprawność, problemy z mową, poruszaniem się, utrata sprawności, a nawet i śmierć. Dlatego, że coraz częściej ten udar dotyka osoby młode, to podpowiem Wam, w jaki sposób rozpoznać ten udar. Jest to prosta do zapamiętania zasada FAST. Twarz, ręka, mowa, czas. Twarz, czyli opadnięty kącik ust, asymetria twarzy, ręka, brak siły lub niedowład jednej ręki, mowa, niewyraźna, bełkotliwa mowa lub trudności w wypowiadaniu. No i czas jest tutaj naprawdę istotny. Działajcie natychmiast i dzwońcie pod numer alarmowy 999. To nie koniec objawów, bo często pojawiają się też nagłe, silne bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy z widzeniem, jakaś dezorientacja, czy nawet drętwienie jednej strony ciała. Pierwsza pomoc, którą my wszyscy powinniśmy znać i wiedzieć, jak postępować w takim przypadku, w przypadku podejrzenia udaru, natychmiast wzywamy pomoc, układamy poszkodowanego w wygodnej pozycji, nie podajemy żadnego jedzenia, picia ani leków, no i obserwujemy stan i oddech poszkodowanego, a jeśli przestaje oddychać, rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Pamiętajcie, liczy się każda minuta. A właśnie, a propos minut, już 22 minuty po 7.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
12: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7.30, Eliza Kudalska-Nawosat. Blisko 90 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymali policjanci podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariuszy wspierali strażnicy graniczni. W ciągu 2 dni mundurowi skontrolowali około 1300 adresów i miejsc, w których mogli przebywać poszukiwani. Efektem szeroko zakrojonej operacji było zatrzymanie 87 osób. Wśród nich 8 osób ściganych listami gończymi oraz 79 poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych. Akcja miała również na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. Funkcjonariusze ujawnili 7 osób przebywających w Polsce niezgodnie z przepisami. W 5 przypadkach sporządzono wnioski o ich wydalenie z kraju. Do zatrzymań doszło w wielu miejscowościach regionu. W Chełmie policjanci zatrzymali 38-latka, który był poszukiwany zarówno listem gończym, jak i nakazem doprowadzenia. Miał do odbycia łącznie 11 miesięcy kary więzienia. Gdy funkcjonariusze pojawili się pod jego adresem, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Dopiero przygotowania strażaków do siłowego wejścia skłoniły domowników do wpuszczenia mundurowych. Chełmscy kryminalni zatrzymali również 43-latka poszukiwanego za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Podczas interwencji na tej samej posesji ujawniono także nielegalną uprawę niemal 30 krzewów konopi. W związku z tym zatrzymano właściciela nieruchomości. Ponad 760 milionów złotych. Tyle wyniosły całkowite dochody miasta w 2025 roku. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą ponad 819 milionów złotych. Jak czytamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu Chełma, 2025 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie ponad 20,5 miliona złotych. Zadłużenie Chełma na koniec minionego roku wyniosło ponad 198 milionów 232 tysiące. Analizując ten raport, można wywnioskować, że sporym wyzwaniem okazała się sprzedaż miejskich działek. Urzędnicy planowali zasilić w ten sposób kasę miasta kwotą aż 11,5 miliona złotych. Jednak do budżetu wpłynął zaledwie 1 300 tysięcy. Miasto nie odzyskało też 1,5 miliona złotych z rozliczenia podatku VAT za bezpłatną komunikację. Tu powodem jest brak wyroku sądu w tej sprawie. Te wszystkie wyliczenia dzisiaj rano trafią na stół komisji rewizyjnej. O godzinie 8.30 rozpocznie się ważne posiedzenie, na którym radni ocenią wykonanie budżetu i zdecydują, czy wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla prezydenta.
13: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
12: Do gminy Chełm zawita interaktywna wystawa Iskry Niepodległej. Mobilna ekspozycja Instytutu Adama Mickiewicza będzie dostępna dla mieszkańców od jutra do poniedziałku na parkingu nad Zalewem Żółtańce. To nowoczesne widowisko edukacyjne, które w nietypowy sposób opowiada o wybitnych Polkach i Polakach ostatniego stulecia. W środku mobilnej naczepy ekspozycyjnej odwiedzający znajdą doświadczenie łączące elementy cyfrowej narracji, multimediów oraz interaktywnych instalacji. Całość jest utrzymana w futurystycznej estetyce. Wystawa przybliża sylwetki osób, które miały realny wpływ na rozwój nauki, kultury i historii, m.in. Wandy Rutkiewicz, Ireny Sendlerowej czy Jana Czochralskiego. Organizatorzy podkreślają, że to jest opowieść o ludziach, którzy zmieniali świat i których dorobek warto odkrywać także w nowoczesnej formie. Uzupełnieniem tej ekspozycji jest bezpłatna aplikacja mobilna z elementami rozszerzonej rzeczywistości, którą można pobrać przed wizytą i wykorzystać podczas zwiedzania. Wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wy tego nie widzicie, no i też nie słyszycie w zasadzie, bo dzieje się to dosłownie kilka sekund przed wejściem tego człowieka na antenę. Zawsze wchodzi w ogóle w ostatniej chwili Marcin Petruk z najświeższymi informacjami dla kierowców. I zawsze przybijamy piąteczkę. Marcinku, podejdź tu proszę bliziutko, żeby ludzie słyszeli. No właśnie, musi z dłoni, musi być na przywitanie. No i również pewnie Marcin chętnie się z wami przywita w piątek, piąteczek, piątunio informacjami dla kierowców. Oddajemy głos naszemu koledze.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Piątek, jeden z ulubionych dni większości pracujących. Ale zanim przyjdzie weekend, to przed nami jeszcze kilka etapów dnia, a jednym z nich jest dojechanie do celu. Klasycznie w Chełmie większy ruch mamy o tej porze na Lubelskiej, wokół Ronda Zwin i Jana Pawła II, na Wojsławickiej, Lwowskiej, Hrubieszowskiej i na Wiadukcie. Standardowo przypominamy również o pracach drogowych na Przemysłowej oraz przy budowie obwodnicy na wylocie z Chełma na Włodawę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Bon to...

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
2: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
20: Bonton Radio. Na dzień dobry.
21: Jeśli ktoś twierdzi, że nie da się pogodzić rocka i hip-hopu, to najwyraźniej nie widział programu tegorocznych Dni Chełma. Organizatorzy na naszym portalu również was informują o kolejnych odkrytych kartach w zasadzie. Już wiadomo, kto pojawi się na scenie przy ulicy Strażackiej. Dokładnie 4 lipca publiczność rozgrzeje perfekcyjnie zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. No to będzie okazja, by wspólnie zaśpiewać takie klasyki jak Autobiografia, Nie płacz Ewka, dzień później wystąpi Golden Life, a finałem niedzielnego wieczoru będzie Paktofonika Orkiestra, czyli kultowe hip-hopowe utwory w symfonicznych aranżacjach. No ciekawie to brzmi, przyznaję szczerze. Oznacza to, że podczas jednego weekendu w Chełmie spotkają się fani gitarowych hymnów lat 90. i klasyki polskiego rapu. To naprawdę niepowtarzalna i historyczna chwila, gdzie na jednej imprezie najpierw będziemy śpiewać "Chcemy być sobą", a później "Jestem Bogiem". Szczegóły wydarzenia na naszym portalu supertydzień.pl. No i też dorzuciliśmy wam galerię zdjęć w artykule przypominającym o tym wydarzeniu. Galerię zdjęć z tamtego roku, z dni hełma. Na zegarach już 7:51.
20: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Reklama.
4: Bonton.

0: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
1: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
0: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
2: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Zapraszamy po karty nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
0: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. BUB drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
4: Zrobiły złą robotę niestety przynoski.
5: Jakie są ceny?
4: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
0: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUB z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Poranek oczywiście trwa w najlepsze, 5 minut po godzinie 8. Już za chwilę też czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Nieunikniona ta rozmowa, bądźcie z nami. No a później podpowiem wam, jaki można ciekawy zrobić prezent, na przykład na 18 urodziny dla osoby wam bliskiej. No co, ostatnio jakoś tak dużo słyszy się w moim otoczeniu, że tu 18, tam 18. Być może nie wiecie, co kupić, to wujek Dominik podpowie, co chętnie by sam przyjął zresztą.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witam, ja jestem Bartłomiej Bławat. Na chwilę obecną jestem prezesem Stowarzyszenia Ziomki od Zlotu.
2: Ja nazywam się Sebastian Szymczuk. Jestem jednym z organizatorów.
3: A ja nazywam się Violetta Rosolińska i również jestem członkiniem Stowarzyszenia Ziomki od Zlotu.
4: No i o tym, co Ziomki od Zlotu organizują, o ziomkach, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Janek Zieliński, Radio Bon Ton. Witam was wszystkich przeserdecznie. I właśnie zanim przejdziemy do powodu naszego dzisiejszego spotkania, to chciałem, żebyście się przedstawili tak w tym sensie, żebyście trochę opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu, o tym, co robicie właśnie, bo z tego, co wiem, to też nie robicie tego od wczoraj, tylko to już troszeczkę trwa, prawda?
2: Tak, jest to już nasz czwarty zlot charytatywny. Zaczęło się to w zasadzie od sytuacji, nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała siostrę jednego z naszych przyjaciół, współorganizatorów, która uległa wypadkowi w miejscu pracy, została przygnieciona przez samochód i jedna noga niestety musiała zostać amputowana, druga była rehabilitowana. Zbieraliśmy dla niej na protezę. Udało się zebrać. Dziewczyna w tym momencie w dalszym ciągu pracuje, zarabia na siebie i jest w reprezentacji Polski w amfutbolu.
1: Rozumiem. Od tego momentu wszystko się zaczęło. Następnie, no machina ruszyła, później był zlot dla Kornelki, później był zlot dla Darka, no i teraz jest Oskar.
4: Czyli wszystko motywowane najpierw osobiście, potem po prostu to jakby poleciało, no chęć pomagania was wciągnęła.
3: Tak, bo zaczęło się z porywu serca, a potem się okazało, że takich ludzi, osób potrzebujących jest więcej, więc jeżeli pierwszy zlot udało nam się zorganizować tak naprawdę 3 miesiące i nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to się organizuje, i frekwencja dopisała, ludzie byli zachwyceni, pytali, kiedy następny, no to było nam głupio nie robić następnego, ale też wiedzieliśmy, że jeszcze komuś trzeba pomóc, bo nagle coraz więcej tych osób gdzieś tam się pojawiało, no i zrobiliśmy drugi, trzeci.
4: To czekaj, to mówicie, że trzy miesiące, pierwszy zlot, nie mieliście absolutnie zielonego pojęcia, to jak wam to się udało w takim razie?
3: Nie wiemy,
1: jeszcze dodam, że przy pierwszym zlocie mieliśmy nie do końca rozłożoną scenę. A jeżeli chodzi o prąd, to była taka skrzynka fazowa, budowlana chyba.
2: Na początku w ogóle, jeżeli chodzi o scenę, to wyglądało to tak, że mieliśmy zaplanowane 4 europalety, kawałek jakiejś mównicy powiedzmy,
3: mikrofonu, megafon.
2: I to miało się odbyć na jednym z parkingów miejskich przy galeriach handlowych.
3: Myśleliśmy, że na dziko się da najpierw, a potem jak zobaczyliśmy, że no dobrze, to załatwmy to, tamto i okazuje się, że kurczę, ale to jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, ale wtedy i tak nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, a jednak wyszło i
1: W 3 miesiące się udało, teraz praca i organizacja trwa cały rok.
4: To w takim razie teraz już jak macie to doświadczenie, to jakie są takie największe, powiedzmy, wyzwania przy tym wszystkim? Co teraz z kolei powoduje takie największe kocie łby, powiedzmy?
1: Wszystko jest jakimś wyzwaniem, i logistyka, i pozyskanie sponsorów na przykład.
3: Czas. Każdy z nas ma swoje zajęcia na co dzień i wszystko robimy oczywiście charytatywnie i robimy to kosztem własnego czasu, ale uważamy też, że czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać. Jeżeli nasz czas oznacza dla kogoś powrót do zdrowia, albo przynajmniej poprawę tego zdrowia, no to myślimy, że to jednak jest wartość nadrzędna.
4: Tak więc może przejdźmy już do powodu naszego dzisiejszego spotkania, czyli kolejnego charytatywnego zlotu, który jest przez was organizowany. Tym razem będzie to zlot dla Oskara. Jakbyście mogli nam trochę właśnie o Oskarze powiedzieć.
1: A więc tak, w tym roku to jest Oskar Bas. Nasz bohater ma 7 lat. Ma mnóstwo chorób ze sobą, niesie, tak, że tak powiem. Żeby wymienić wszystkie, to zabrakłby nam czasu antenowego. Ale takie główne choroby, z którymi się zmaga,

0: bo też nagrody mamy fajne, nie oszukujmy się. Konkursy, licytacje, też będzie można fajne fanty zlicytować. Będą food trucki oczywiście, będzie drift taxi, bo to, co nas wyróżnia spośród innych zlotów, to jest to, że mamy jeszcze drift.
1: Okej.
2: Na starym amfiteatrze.
0: No i oczywiście wieczorne koncerty jeszcze do tego dochodzą, a zawsze mamy fajny line-up. W zeszłym roku mieliśmy Chinola, polską wersję. A w tym roku zaczynamy od Arkeza starszego, Tomka. Tomek to jest najmłodszy raper w Polsce.
1: Okay.
0: Tak, był w Must Be The Music, więc i dla młodszych, i dla starszych coś mamy. No i nasze gwiazdy, Dedis, Fenomen, Pich.
2: Legendy polskiej sceny hip-hopowej.
0: Dokładnie.
2: Starego i młodego pokolenia.
0: No i jeszcze wspomnę o dwóch świetnych DJ-ach, bo mamy dwie sceny. Scenę Amfi i scenę główną. Na scenie głównej Resetowski, który pochodzi z Krasnego Stawu, na co dzień urzęduje we Wrocławiu, i Czad, który przyjeżdża do nas specjalnie, charytatywnie ze Szczecina, a gra w Szczecinie i w Berlinie w klubach.
3: Widzimy się wszyscy 20 czerwca w Krasnym Stawie, ulica Zaułek nad Rzeczny. Gramy dla Oskara.
2: Zapraszamy wszystkich słuchaczy.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli
4: Ziomki od Zlotu.
1: A ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
5: Gość radia Bon Ton. Reklama.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR? ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
11: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
12: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
13: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
12: Serio?
13: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
12: I co, udało Ci się sprzedać?
13: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
14: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
15: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
16: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową

0: Polbruk i Semmelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bon.

0: Jako, że na co dzień też obracam się w branży muzycznej, no to bardzo często mamy rozmowy z jakimiś tam DJ-ami i bardzo często się rozmawia o muzyce, na przykład na osiemnastce. Ciężki temat, jeśli jest jeszcze osiemnastka łączona z rodziną, u znajomi rodzina, to jest ciekawe połączenie. Czasami może i warto zrezygnować jedno z drugiego, bo tak to wujek przychodzi: kawiarenki, panie DJ-u, poprosimy. A tu z drugiej strony jakiś tam Kizo, chociaż Kizo delikatny w zasadzie, taki przykładzik. No ale dobra, mam nadzieję, że czujecie temacik. Mianowicie w sumie to tak ruszyłem temat osiemnastek, dlatego że dostałem w sumie na swoje urodziny, w sumie nie na osiemnaste, ale teraz niedawno, na swoje urodziny dostałem fajny voucher. Fajny voucher, który upoważni mnie do tego, żebym mógł trochę polatać. Polatać na motolotni. Tak jest. Ostatnio robi się to dość popularne. Nie są to jakieś wysokie koszta, żeby pofruwać sobie w przestworzach. Taki lot chyba 15 minut kosztuje około 200, 250. Jak dopłacicie jeszcze parę złotych, to nawet chyba jakąś tam kamerką to wszystko nagrywają i tak dalej. No nie są to drogie rzeczy, a naprawdę oryginalne. A, jeszcze od brata dostałem voucher na siłownię. Na strzelnicę. W zasadzie to chyba muszę poszukać tych voucherów i to zacząć realizować wszystko, bo żeby się nie okazało, bo ja tak mam bardzo często, że dostanę jakiś voucher i zapominam go zrealizować, później termin przepada i tyle z voucherów.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
7: Sport to zdrowie, niech każdy się dowie. Jeśli spróbuje, bo jeśli nie spróbuje, to skąd ma wiedzieć, prawda? No ale Marcin Petruch wie więcej o sporcie, więc może to jemu oddamy teraz mikrofon i posłuchamy. Drodzy słuchacze, dajcie delikatnie głośniej. Jak trzeba dostroić radyjko, to to jest idealny moment, bo za chwilę będzie za późno. Wiadomości sportowe, lokalne sportowe wiadomości Radia Bon Ton, a przy mikrofonie Marcin Petruch z tymi treściami.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. Piłkarskie sezony na finiszu. Jutro ostatnią 30. kolejkę rozegrają zespoły grające w czwartej lidze w grupie lubelskiej. Znajdujący się na 10. lokacie Start Krasnystaw zmierzy się u siebie z wiceliderującym Stawce Lewartem Lubartów. Z kolei piastujący 11. miejsce Bóg Hanna uda się do Tomaszowa Lubelskiego, aby powalczyć o punkty z miejscową Tomasowią. Również jutro ostatnia kolejka czeka drużyny chełmskiej klasy okręgowej, w której wciąż otwarta jest kwestia lidera. Obecnie Stawce przewodzi Ekoróżanka, która podejmie u siebie rezerwy chełmianki. Jeżeli chce mieć pewność gry w czwartej lidze w przyszłym sezonie, musi to spotkanie wygrać, bo tylko jeden punkt za nią znajduje się Astra Leśniowice. Tej z kolei przyjdzie się mierzyć na wyjeździe z Ruchem Izbica. Kilkadziesiąt osób widnieje już na liście drugiego biegu pamięci Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł 2 lata temu. A rozegra się on 22 czerwca w Kumowej Dolinie, mówi Lena Rorat z grupy Chełmbiega.
11: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Chełmbiega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking Start i meta zlokalizowane będą na terenie paintballu w Kumowej Dolinie. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale.
10: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Kogusiuk był wolontariuszem.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj chyba... No tak, tak, już rezerwa. Więc czas zatankować. Trzeba jechać na stację. Ciekaw jestem, czy jakieś podwyżki nie nastąpiły, czy coś. No, trzeba na bieżąco obserwować, co tam się dzieje. A ogólnie pragnę przypomnieć, że obniżona akcyza obowiązuje tylko do 15 czerwca. Co będzie dalej? Poczekamy, zobaczymy. Ale teraz nie będziemy czekać, tylko nasz kolega powie na pewno nam coś mądrego dla tych, którzy właśnie za kółkiem. Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jak wynika z policyjnych danych, młodzi wciąż są najszybsi, a zarazem najniebezpieczniejsi na polskich drogach. Statystyki jasno pokazują, że głównym grzechem Polaków pozostaje nadmierna prędkość, a niechlubny prym wiodą zmotoryzowani w wieku od 18 do 24 lat. To oni mają najwyższy wskaźnik wypadków w przeliczeniu na ogólną populację, a w co trzecim przypadku powodem jest właśnie wciskanie przysłowiowego gazu do dechy. Co ciekawe, liczbowo najwięcej wypadków powodują osoby dojrzałe w wieku od 40 do 59 lat, bo to ponad 6 tysięcy zdarzeń rocznie. Na drugim biegunie są seniorzy po 60, którzy statystycznie jeżdżą najwolniej i powodują najmniej wypadków.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Motocykle to jest to, co mnie kręci, ale do tego jeszcze rockowe granie, no też pasuje. No i pomoc potrzebującym. Tak zapowiada się jubileuszowa 10. edycja Motokropli, która 20 czerwca odbędzie się nad Zalewem Żółtańce. A więc wszyscy fani motoryzacji, dajcie głośniej. Słuchajcie, w programie ja widzę, że pojawiają się tradycyjnie tematy związane ze zbiórką krwi. Tak jest, więc jeśli możecie, to pamiętajcie, żeby ją tam oddać. Na miejscu parada motocykli ulicami Chełma, no i w gminie Chełm też się pojawią motocykle, koncerty zespołów rockowych, będzie też pokaz ratownictwa, będą konkursy, atrakcje praktycznie dla całych rodzin. A, nowością będzie też podobno obecność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaprezentują tam panowie i czasami też panie swój sprzęt, swoje wyposażenie. Być może ktoś się skusi i wstąpi do WOT-u. Zbliżają się wakacje, więc ja pragnę zauważyć, że krew, oddanie krwi jest bardzo ważne w tym momencie, bo właśnie w czasie wakacji dochodzi do wielu wypadków, no i niestety ta krew jest w ogromnych ilościach potrzebna, więc nie zapominajcie o tych, którzy mogą potrzebować waszej pomocy. A propos szczegóły wydarzenia 20 czerwca, akcji Motokropla, na naszym portalu supertydzień.pl. Zapraszam serdecznie. Za 9 minut będzie już 9.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Reklama.
4: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.

0: burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00 Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. A na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
1: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
2: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
0: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karelicki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Dzień dobry, witam gorąco, piąteczek piątunio i 6 minutek po godzinie 9:00, tu Fox.

0: to nie będzie próba. To po prostu od razu konkretny start. Czas na najnowszy odcinek Witaminy FM, który przygotował dla Was Jan Zieliński, a minęła już 9:10.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Zbliża się weekend, no i też przed nim chciałem Was w Witaminie FM zostawić z informacją, która przyda się dla tych, którzy chcą niedługo oddać krew i zrobić to przy okazji w szczytnym celu. Mamy niedługo motokrople. Janek Zieliński, zapraszam. Po raz 10 Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu organizuje swoje wydarzenie z cyklu Motokropla. Tegoroczna edycja jak zawsze ugości kilkuset motocyklistów i ich maszyny. Ja jednak chciałem skupić się na tym zdrowotnym aspekcie wydarzenia, bo jak zawsze będzie też okazja do oddania krwi w specjalnym krwiobusie, który zagości 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce. O frekwencji, o całym wydarzeniu, o tym wszystkim, co się będzie wokół tego działo, mówi prezes Niedźwiedzi Wschodu Konrad Chudoba.
4: Co roku frekwencja jest coraz lepsza. Ludzie zaczynają wiedzieć, po co to oddają. My również zachęcamy jak najwięcej, żeby tych ludzi oddawało tą krew, bo krew niestety nie da się wyprodukować, jedynie możemy się tą krwią podzielić. I tą zbiórkę zaczynamy już o godzinie 11:00. I będzie trwała dotąd, aż krwiobus zapełni się i będzie musiał już koniecznie odjechać. Czyli nie będzie go cały dzień nad Zalewem Żółtańce. Czyli jeżeli ktoś chce oddać krew, no to z samego rana, gdzieś po 11:00 zapraszamy do zapisywania się dla darczyńców krwi. Mamy przygotowane również różne prezenty, podziękowania. Można też tą krew oddać tydzień przed motokroplą w stacjonarnym punkcie krwiodawstwa w Chełmie. Tylko proszę wszystkich na akcję motokropla i wtedy takie hasło jak pada, to jest ta krew liczona do naszej akcji. W dniu motokropli zapraszamy po upominki. Spotykamy się 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych.
3: Oczywiście atrakcji będzie o wiele więcej, bo na miejscu będą też wyjątkowi goście, nie tylko z motocyklowej i tej medycznej sfery. Odsyłam Was na radiobonton.pl i jak zawsze przy takich okazjach namawiamy do pomagania, jeżeli tylko macie ku temu możliwość, bo krwi syntetycznie nie da się wyprodukować. Tak więc, no słuchajcie, dzięki Wam za dzisiaj, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
2: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Bąk

0: Jeśli dzisiaj w mediach społecznościowych zobaczycie konkurs, jakaś stylistka paznokci gdzieś tam jakiś wpis właśnie zrobi, że udostępnijcie mój post, albo napiszcie, albo wstawcie zdjęcie swoich najpiękniejszych paznokci, jakie mieliście zrobione, albo opiszcie jakąś ciekawą historię, no to wierzcie, wiadomo, to w ciemno. Dzisiaj dzień stylistki paznokci, więc bardzo możliwe, że coś takiego się gdzieś tam w świecie pojawi. Ale z tego, co wiem, jak tak obserwuję swoje koleżanki, to one mają zazwyczaj swoje stylistki. Jak już ma jedną koleżankę, tak do niej chodzi jak do fryzjera. A to dlatego, że pewnie opowiadają sobie wszystko nawzajem. No i to jest ta więź, prawda? To jest ta więź. Pozdrowienia dla wszystkich stylistek paznokci. Kilka koleżanek mam, które trudzą się tym fachem w zasadzie. Siostra moja też miała salon, no ale z racji tego, że to jest jednak praca, kiedy cały czas trzeba z tą głową w dół pracować, no pojawiły się problemy z kręgosłupem i musiała niestety zrezygnować. Wiecie, na co się przebranżowiła? Na kierowcę autobusu miejskiego.
1: To jest Bonton Radio.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Reklama.
3: Bardzo często buszuję po internecie, żeby znaleźć aktualne informacje. Wy pewnie też. No i pewnie też pojawiacie się na naszym portalu supertydzień.pl, ale najszybciej, najbardziej błyskawicznie przekazujemy Wam informacje o wydarzeniach lokalnych właśnie na naszej antenie. W tym momencie. Tak jest. 9.30. Najświeższe lokalne treści. Posłuchajcie.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nawosat. Policjanci z powiatu włodawskiego zatrzymali troje nieodpowiedzialnych kierowców, którzy rażąco złamali przepisy ruchu drogowego. W Lubieniu wpadła 47-latka siedząca za kierownicą Skody w terenie zabudowanym. Pędziła z prędkością ponad 100 km na godzinę. Straciła już prawo jazdy na 3 miesiące. Musi też zapłacić 1300 zł mandatu, a na jej konto wpłynęło 13 punktów karnych. W tym samym czasie mundurowi zatrzymali też dwóch pijanych mężczyzn na hulajnogach elektrycznych. Pierwszy z nich jechał ulicami Włodawy, mając w organizmie blisko 0,5 promila. Drugi cyklista wpadł w Dębowcu z wynikiem niemal 1,5. Obaj mężczyźni zostali ukarani wysokimi mandatami. Za to skrajnie niebezpieczne zachowanie groziły im kary w wysokości 1000 oraz 2,5 tysiąca złotych. Policja zapowiada kolejne bezwzględne kontrole na lokalnych drogach. Policjanci chcą w ten sposób walczyć z plagą pijanych użytkowników jednośladów. Mundurowi przypominają też, że sprawy najbardziej rażących naruszeń przepisów trafiają bezpośrednio do sądu. W Rejowcu Fabrycznym wybuchł spór o lokalizację plakatu informującego o nadchodzących miejskich dniach seniora. Ogłoszenie umieszczone na ogrodzeniu cmentarza stało się zarzewiem gorącej dyskusji w mediach społecznościowych, w którą zaangażowali się nie tylko mieszkańcy, ale i burmistrz miasta Gabriel Adamiec. Sprawa nabrała rozgłosu po wpisie jednej z internautek na lokalnym profilu w mediach społecznościowych. Autorka wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wykorzystania muru nekropolii jako przestrzeni reklamowej dla miejskich imprez. Jej zdaniem cmentarz powinien pozostać miejscem pamięci i zadumy, a nie przestrzenią dla ogłoszeń, które mogłyby sugerować zaproszenie na zabawę osób pogrążonych w żałobie. Pod wpisem pojawił się szereg komentarzy popierających to stanowisko. Jeden z komentujących uznał lokalizację za wymowną i zauważył, że plakat został powieszony od wewnętrznej strony muru, co według niego miało uniemożliwić dostrzeżenie osoby go naklejającej. Działanie to określił jako stojące poniżej jakiekolwiek krytyki. W toku dyskusji pojawiły się jednak głosy próbujące doszukać się praktycznych przyczyn takiej lokalizacji. Jedna z internautek sugerowała, że chodziło o dotarcie do jak największej liczby osób starszych, które często odwiedzają groby bliskich. Do sprawy na prośbę dziennikarzy Supertygodnia odniósł się burmistrz Gabriel Adamiec. Stanął w obronie inicjatywy, sugerując, że kontrowersja wokół plakatu nie jest przypadkowa. Burmistrz poinformował, że podczas rozwieszania plakatów na osiedlu Wschód, część z nich została skradziona, co w jego ocenie było celową próbą wywołania lokalnej awantury. Zwrócił też uwagę na kilka kluczowych faktów. Według niego mury cmentarne od lat służą jako miejsca dla różnego rodzaju reklam i ogłoszeń gospodarczych, co zazwyczaj nie budzi sprzeciwu. Podkreślił też, że Miejskie Dni Seniora to inicjatywa pozytywna, promująca integrację, bezpieczeństwo i wspólne spędzanie czasu przez osoby, które pracowały na rzecz tej lokalnej społeczności.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Starostwo powiatowe w Chełmie zaprasza wszystkich miłośników aktywności fizycznej do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Główne wydarzenie odbędzie się za tydzień, w sobotę, o czym więcej wicestarosta Jerzy Kwiatkowski.
6: Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, natomiast wydanie pakietów startowych rozpocznie się już po 10. Miejscem startu i mety będzie Liszno w gminie Rejowiec Fabryczny na placu przy szkole podstawowej. Przed uczestnikami około 30-kilometrowa trasa dostosowana do rodzinnego charakteru wydarzenia. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas, poznać piękne zakątki naszego powiatu i wspólnie promować zdrowy styl życia. Udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny.
4: Dzień przed, w piątek, na boisku w szkole podstawowej w Lisznie będzie się rozgrywał turniej dla uczniów z okolicznych miejscowości, który również będzie częścią rajdu.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jak jest weekend, to jest zabawa. Jak jest zabawa, to oznacza to, że macie trochę wolnego czasu. No nie mówcie mi, że nie macie wolnego czasu, bo jest to po prostu niemożliwe. No niemożliwe jest, że pracujecie non-stop, no co wy? A jeśli tak jest, no to trzeba zmienić robotę. Dajcie spokój, nie można pracować non-stop. Trzeba robić sobie przerwy, bo inaczej będę was przezywał, że jesteście alko, to znaczy nie alko, tylko tymi pracoholikami. O właśnie, o to chciałem powiedzieć. Czas na najnowszy odcinek i nasze spotkanie zresztą z naszą koleżanką Moniką Łupkowską. Najnowszy odcinek Bliżej Kultury. Posłuchajcie, może znajdziecie jakieś fajne wydarzenie, które wam podpasuje na ten weekend.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają na wydarzenie rajd rowerowy po ziemi krasnostawskiej Kraszczady Kręcą, które odbędzie się w niedzielę na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie przy ulicy Sobieskiego 3. W programie znalazły się przejazd rowerowy, rodzinny piknik, konkursy i atrakcje dla dzieci. A więcej o tym wydarzeniu opowie...
4: Dzień dobry Państwu, Janusz Pak, starosta krasnostawski. Chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców powiatu krasnostawskiego, a także gości z regionu na wydarzenie. Przygotowaliśmy propozycje zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i dla całych rodzin szukających ciekawego sposobu na spędzenie pięknego niedzielnego popołudnia. Głównym punktem naszego programu, czy tego rajdu, to będzie najpierw rajd rowerowy dla dorosłych, który rozpocznie się o godzinie 15. Uczestnicy nie tylko będą mogli aktywnie spędzić czas, ale również wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody głównej, jaką jest rower. Zachęcam wszystkich mieszkańców do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio przed startem tego wydarzenia. Nie zapominamy również o najmłodszych uczestnikach. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkursy z nagrodami, animacje, dmuchane zjeżdżalnie, watę cukrową, popcorn, fotobudkę oraz piana party. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie się piknik rodzinny, podczas którego będzie można odwiedzić liczne stoiska promocyjne i edukacyjne przygotowane przez naszych partnerów oraz instytucje działające na terenie naszego powiatu. Bardzo ciekawie też zapowiada się również konkurs na potrawę regionalną. Ten konkurs będzie przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Mamy wspaniałe koła na terenie naszego powiatu. Będzie to okazja do zaprezentowania lokalnych tradycji kulinarnych, a także promocji smaków naszego regionu. Na miejscu obecni będą strażacy i policjanci. Będzie można obejrzeć samochód pożarniczy, wziąć udział w konkursach przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną, a także bezpłatnie oznakować swój rower. Wydarzenie jest doskonałą okazją do integracji mieszkańców, promocji zdrowego stylu życia, a także odkrywania walorów ziemi krasnostawskiej. Chcemy pokazać, że aktywność fizyczna może łączyć pokolenia i być świetną formą wspólnego spędzania czasu. Korzystając z okazji, przypominam, że uczestnicy rajdu, którzy nie ukończyli 16 roku życia, mają obowiązek uczestniczyć w wydarzeniu w kaskach ochronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: W
5: poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za chwilę godzina 10, a to czas, kiedy najświeższe informacje z kraju i ze świata się u nas pojawiają. No tak, trzeba być na bieżąco. Trzeba być, powtarzam to całe życie. Różnie może być. Może się okazać, że jutro na przykład mają paliwa, ceny paliw podnieść. No i co? I gdybyście nie słuchali Radia Bonton, to byście nie wiedzieli, tak to wiecie, dzisiaj jedziecie, tankujecie i prosta sprawa. I nawet nie musicie się tym, że oszczędzicie parę groszy, nie musicie tą oszczędnością się z nami dzielić kompletnie, nie. No, nam zależy po prostu na tym, żebyście znaleźli właśnie dzięki nam, dzięki naszym wiadomościom takie rzeczy, które pozwolą wam zaoszczędzić, nie wpaść w jakieś tarapaty i takie tam. Takie nasze, wiecie, jak by to powiedzieć, taka misja nasza medialna. Jakby nie było. Nie tylko plotki, jak to co niektórzy mówią, że w radio to tylko plotki. Wcale nie. Konkrety i fakty. Także na takie konkrety was zapraszamy punktualnie o godzinie 10. Za 9 minut szczegóły.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
11: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
12: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
11: Newsy, goście i twoja muzyka.
13: Od poniedziałku do piątku, od 12.
14: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
15: Reklama.
16: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
0: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
2: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
0: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata. W zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolic mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
3: Bon Ton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0. A sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. dyscyplinie. Efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Na wschodzie burze, w pozostałych regionach przelotny deszcz, ale słońca też dziś nie zabraknie. Ale nadal chłodno na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Teraz powinny zagrać fanfary, tak, tak. I gdybyśmy mieli orkiestrę, byłoby to jak najbardziej możliwe. A właśnie, może byśmy zaprosili kiedyś jakąś orkiestrę, która zagrałaby nam na żywo na programie. No, to jest do zrobienia. W studiu radiowym wszystko jest możliwe. Trochę by to mieli ciasno, ale jakoś się byśmy chyba pomieścili. Tak przynajmniej mi się wydaje. Najwyżej przed siedzibą zagralibyśmy. Na ulicy. Tak jest. To co? Kiedy się umawiamy, że na Lubelskiej zagra orkiestra Dęta? Najpierw muszę znaleźć chętną orkiestrę, która za darmo chyba tutaj zagrała. No dobra, witam Was bardzo gorąco. 7 minut po godzinie 10.

0: Proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Bontonowcy moi kochani, który z was już dzisiaj rano kupił sobie na targowisku truskaweczki świeżutkie albo od pani z busa? Coś pięknego, polska truskaweczka, naprawdę rewelacja, pyszna, słodka. Słodziutka jest różnie, no ale na pewno są piękne te nasze polskie truskawki. No za dzieciaka pamiętam, że one wszystkie były słodkie, może mniej piękne, ale zawsze były słodkie. Teraz trochę się pozmieniało. Dlaczego warto jeść truskawki? No to jest dobre pytanie. Jak dla mnie po prostu są pyszne. Mógłbym je jeść codziennie z makaronem, z cukrem, ze śmietaną, kogiel-mogiel, czyli takie zmiksowane, zblendowane. Mógłbym jeść co chwilę pierogi z truskawkami. No tak, no ale dlaczego warto je jeść? O tym jeszcze dzisiaj na naszej antenie usłyszycie, także bądźcie bliziutko radioodbiorników. A, jeszcze tylko zaznaczę, że o 9:30, czyli dosłownie za 10 minut, za 9 minut już w zasadzie, najświeższe informacje lokalne Radia Bonton, sportowe informacje Radia Bonton, które przedstawi wam Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Krecznickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu. PL.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
0: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Dziś wieczorem Granica Dorohusk oficjalnie przypieczętuje awans do Chełmskiej Ligi Okręgowej. Lider A-klasę zapewnił to sobie już kilka kolejek temu, więc domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana jest dla niego tylko formalnością bez względu na wynik. W Chełmskiej Okręgówce zobaczymy również Orła Srebrzyszcze, który jutro rozegra ostatni wiosenny mecz i na wyjeździe zmierzy się z Unią Białopolę. Już w ten weekend jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, Andrzej Łoiński, wystartuje w Mistrzostwach Europy Age Group w triatlonie. Ten zawodnik w ostatnich latach wielokrotnie stawał na podium w rodzimych zmaganiach w tej dyscyplinie, m.in. w Lotto Garmin czy Mistrzostwach Polski w Malborku. Europejski czempionat Age Group w triatlonie rozegra się w hiszpańskiej Tarragonie. Aktywny weekend czeka również reprezentantów Chełmbiega, którzy co tydzień potwierdzają dobrą dyspozycję. Nie inaczej było m.in. podczas kolejnej edycji biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Mówi Lena Rorat.
15: Trasę poprowadzono przez malownicze tereny gminy Gorzków, a uczestnicy mieli do pokonania nieco ponad 10 km przez pola, lasy i pagórki. Zdecydowanym zwycięzcą był nasz fantastyczny Krzysztof Wyrostek, który z czasem 42 minuty i 14 sekund zajął pierwsze miejsce Open. Świetnie spisał się także Grzegorz Szczurek z wynikiem 46 minut i 57 sekund zajął czwarte miejsce Open.
14: Jak co tydzień, także jutro chełmscy biegacze zapraszają do udziału w parkranie. Początek wspólnego pokonywania 5 km parkiem na Górce Chełmskiej o godzinie 9.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. 20 minut przed godziną 9 postanowiłem zdobyć dla Was cenne informacje. Pani Monika Bieniek, pani dietetyk, zdradzi Wam, dlaczego warto jeść truskawki.
1: Truskawki są prawdziwą skarbnicą składników mineralnych i antyoksydantów. Do najważniejszych zalicza się potas, magnez, wapń, foliany czy witaminę C i K. Warto wspomnieć, że zaledwie garść truskawek pokrywa niemal całe dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Swoje właściwości zawdzięczają również duże ilości polifenoli, takich jak antocyjany. Poza tym są bogate w błonnik, przez co usprawniają pracę jelit, a ich niska kaloryczność pozwala na spożywanie tych owoców nawet przez osoby z cukrzycą.
0: Także nawet dzisiaj wieczorem na kolację możecie całą miankę sobie wciąć. A co tam, jeżeli mało kaloryczne? Do tego jeszcze ja na przykład lubię wziąć sobie jakieś pieczywko świeżutkie, chrupiące, jakaś bułeczka. I naprawdę, bez szynki też można żyć, jak się okazuje.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: A wiecie, że już za tydzień i dwa dni zaczynamy astronomiczne lato? No właśnie, na razie pada deszcz, ale to dobrze. A teraz przypomnijmy sobie, za co kochamy te nasze polskie lato.
3: No za słońce, chyba za słońce najbardziej. No i taki luz. Można usiąść sobie w ogródku, sympatycznie czas spędzić.
4: Długi dzień jest, najdłuższy.
5: Za to, że jest ciepło i że wolno od szkoły jest.
6: Dokładnie. Za to, że jest słońce, jest dobra energia przede wszystkim dookoła.
7: Za to, że jest tak pięknie, zielono, kwiaty kwitną, pola są ciekawe też, bo jest no pięknie, pięknie, no po tym szarym przedwiośniu to jest pięknie.
8: Za ciepło.
9: Tyle. Za to, że są wakacje i nie trzeba chodzić do szkoły. Za piękną pogodę.
10: Za ciepło, ale go nie ma.
11: Za wakacje.
12: Za co kocham? Za to, że chyba dlatego, że jest lato, bo nie lubię ani jesieni, ani zimy.
13: Za pogodę, za ciepło i za wolność od uczelni, szkoły.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bonton, 10 minut przed godziną 11. Moi kochani, wracamy do naszej pani dietetyk, która podpowie wam, co najcenniejszego można wyciągnąć z truskaweczek.
1: Do najważniejszych prozdrowotnych właściwości truskawek zaliczamy ich korzystne działanie na cholesterol czy obniżenie wartości ciśnienia tętniczego. Z tego względu w badaniach epidemiologicznych i klinicznych polifenole z truskawek są powiązane z niższym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Wykazano bowiem, że spożywanie pół filiżanki truskawek 3 razy w tygodniu zmniejszyło ryzyko zawału serca u kobiet o 34%. Ponadto w niektórych badaniach dotyczących wpływu truskawek na zdrowie wskazuje się, że owoce te wspierają funkcjonowanie mózgu, łagodzą stany zapalne, a także zmniejszają objawy napadów gminy moczanowej. Korzystnie wpływają również na wzrok i zdrowie oczu, a także na kondycję skóry. Wspierają ponadto układ odpornościowy, działają przeciwnowotworowo.
0: No, już chyba więcej nic nie trzeba dodawać. Już chyba zrobiłem mega promocję truskawek, także te panie i panowie, ale i też często dzieci, które chcą sobie dorobić, sprzedające w tym momencie w hełmie truskaweczki, nie musicie dziękować! No dobra, ubijanka truskawek wystarczy.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony. Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad Gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.

0: No to jest bardzo wielka chwila. No, duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
1: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo to właśnie chyba o to chodzi.
2: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
3: Tak, ciarki, łzy wasze. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. A zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze starego kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy. O czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Meksyk pokonał RPA 2-0. Po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte. A teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
6: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
5: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
4: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: To pierwszy akord. Na razie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełm pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2025 rok i nie zgłosiła zastrzeżeń do finansów samorządu. Bilans został przyjęty 3 głosami za. W związku z tym komisja wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie prezydentowi Chełma absolutorium za ubiegły rok. Krasnostawscy policjanci ujawnili blisko 60 wykroczeń podczas akcji Bezpieczny Pasażer. Ponad 30 przypadków dotyczyło właśnie jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Najbardziej nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się mężczyzna, który unieruchomił pas bezpieczeństwa przy pomocy wkręta. O szczegółach tej akcji za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych. W nich także o koncercie na 4 łapy, czyli akcji charytatywnej, która odbędzie się w niedzielę nad Zalewem Żółtańce w programie Strefa Adopcyjna, licytacje, występy artystyczne i atrakcje dla dzieci. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym psom i kotom.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Na niebie dziś i słońce, i chmury, z których przelotnie popada deszcz, a na wschodzie możliwe burze. Z kolei na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: 6 minut po godzinie 11 i od razu mówię, niewiarygodna sprawa, niewiarygodna sytuacja. Pani Kasia do nas wpaduje, słuchajcie, z ubijanką truskaweczek. Słuchała audycję, przejeżdżała akurat dostawę, wiozła do swojego punktu sprzedaży. Dziękujemy bardzo serdecznie, no coś miłego, coś pięknego, po prostu się buzia sama uśmiech. Jakie piękne te truskawki, jak jeszcze pięknie pachną. Ktoś chce, to chętnie podzielę się. Zapraszamy na Lubelską do siedziby, do radyjka. A nie, żartowałem, mam tylko 2 kg, to jest tylko na jedną osobę i na raz. Witam serdecznie, zmieniając temat, zapraszam na program Bonton na Dzień Dobry na 104,9 FM już 6 po 11.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
1: Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze liczę? Szanowni Państwo, do wakacji pozostały 2 tygodnie. No coś pięknego, oceny wystawione. No człowiekowi aż chce się żyć, prawda? No tak, to akurat prawda. Za 2 tygodnie rozpoczynają się wakacje, a eksperci przypominają, że właśnie wtedy najczęściej odkładamy budzik. I zdrowy rozsądek niestety, ale też statystyki pokazują, że latem częściej dochodzi do drobnych urazów, do oparzeń, do odwodnień. Powód? Więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, często zapominając właśnie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego zanim ruszycie nad wodę, zanim ruszycie na rower, czy rozpalicie grilla, warto pamiętać o kremie z filtrem, o wodzie i odrobinie rozsądku. I tu akurat o tym rozsądku w sumie mogę wypowiedzieć się na temat opalania. 2 lata pod rząd, w tym roku już tego błędu na pewno nie popełnię, ale 2 lata pod rząd poparzyłem się na bardzo ostrym słońcu we Włoszech. Myślałem, że 3 godzinki na pełnym słońcu z kremem, z filtrem UV nic mi nie zrobi. A jednak zrobiło. Szkoda, że nie mogę wam pokazać zdjęcia. Byłem czerwony jak rak. Ale od razu mówię, to niemiłe uczucie. Niezbyt fajnie to później wyglądało. Po prostu popsułem sobie wakacje. Wy nie zróbcie sobie tego samego.
0: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka. Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Dzisiaj w programie Bonton na dzień dobry jeszcze sprawdzimy statystyki używania, średniego używania sztucznej inteligencji w życiu codziennym Polaków. No ale już teraz czas na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton, więc posłuchajcie. Minęła już 11.30.
12: Eliza Kudalska-Nowosad, to są lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 11.30. Komisja rewizyjna Rady Miasta Chełm, której kluczowym zadaniem jest opiniowanie budżetu i weryfikacja wydatków, nie miała zastrzeżeń do budżetowych rozliczeń samorządu za 2025 rok. Po zaprezentowaniu bilansu przyjęto go 3 głosami za, 2 radnych z klubu koalicji wstrzymało się od głosu.
13: Komisja rewizyjna postanawia zaopiniować sprawozdanie i informacje pozytywnie, także wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta Chełm w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Miasta Chełm za 2025 rok. Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentów. Stwierdza, że wydatki oraz zmiany w budżecie miasta dokonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono przypadku przekroczenia planu wydatków, a tym samym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
12: Podsumowywał przewodniczący komisji Piotr Krawczuk-Welwalczuk. Krasnostawcy policjanci zatrzymali kilkudziesięciu kierowców i pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. To efekt akcji pod hasłem Bezpieczny pasażer. Funkcjonariusze ujawnili na drogach powiatu łącznie blisko 60 wykroczeń. Ponad 30 dotyczyło właśnie jazdy bez pasów. Przepisy w tym zakresie złamało 24 kierowców oraz 7 pasażerów. Największym zaskoczeniem okazał się jednak mężczyzna, który zablokował pas wkrętem. Wbił metalowy element w bok auta, aby mechanizm nie zwijał taśmy. Mundurowi namierzyli także 11 kierowców, którzy jechali zbyt szybko. 4 osoby przekroczyły dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Jeden z kierowców wyprzedzał również na przejściu dla pieszych.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
12: Mieszkańcy gminy Siedliszcze mogą liczyć na znaczącą poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Samorząd ogłosił realizację projektu drogowego obejmującego budowę 2 kluczowych odcinków dróg w Chojnie Nowym i Lipówkach. Wartość inwestycji przekracza 3,5 miliona złotych. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Budowa dróg gminnych. Ze względu na lokalizację i zakres prac przedsięwzięcie podzielono na 2 części. Pierwsza obejmuje budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno Nowe Pierwsze i Nowe Drugie na odcinku liczącym w sumie ponad 716 metrów, a druga część dotyczy budowy drogi w Lipówkach. Ta inwestycja obejmie blisko kilometrowy odcinek trasy. Do postępowania przetargowego przystąpiło 5 wykonawców. W wielu przypadkach zaproponowano zaproponowane ceny okazały się niższe od budżetu przewidzianego przez samorząd. Najkorzystniejszą ofertę dla części pierwszej złożyła firma Kruszmix, proponując wykonanie pracy za około 787 tysięcy złotych. W przypadku części drugiej najniższą cenę przedstawiła firma Prevbet, to około 950 tysięcy. Miłośnicy zwierząt i rodzinnego spędzania czasu będą mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym. W niedzielę nad Zalewem Żółtańcy odbędzie się koncert charytatywny Koncert na cztery łapy. Jego celem jest wsparcie bezdomnych i potrzebujących psów oraz kotów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa aż do 20. Jedną z głównych, ważniejszych atrakcji będzie strefa adopcyjna, gdzie odwiedzający będą mogli poznać zwierzęta czekające na nowych opiekunów. Organizatorzy przygotowali także licytacje, pokazy, program artystyczny oraz wystawę prac malarskich. Dla dzieci zaplanowano dmuchańce, konkursy i kreatywne warsztaty. Uczestnicy będą mogli również poszerzyć swoją wiedzę na temat dzikich ptaków i pracy weterynarzy. Nie zabraknie zajęć praktycznych. Podczas warsztatów powstaną własnoręcznie wykonane zabawki dla kotów. Swoją działalność zaprezentuje także Fundacja Hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy, która zaprosi gości do udziału w spotkaniu poświęconym dogoterapii. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc zwierzakom potrzebującym wsparcia.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: To nie będzie sztuczna inteligencja, to człowiek z krwi i kości. Z wiedzą, ale i także z charakterem. No, dokładnie tak. Jarek Chłota już teraz na naszej antenie z muzyczną kartką z kalendarza.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w czerwcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy, podkręcić odbiorniki na 104,9 i sprawdzić, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami genialne momenty, które idealnie nastroją Was na weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1951. Na świat przyszedł Brad Delf, wybitny i niezapomniany wokalista amerykańskiej stadionowej formacji Boston. Choć odszedł od nas w 2007 roku, dziś świętowalibyśmy jego 75. urodziny. To jego niesamowity, czysty i szybujący w kosmos głos stoi za sukcesem jednego z największych radiowych klasyków wszechczasów, utworu More Than a Feeling, prawdziwy wzór rockowego wokalu. Przenosimy się do roku 1959. 12 czerwca urodził się John Linnell, wokalista, akordeonista, klawiszowiec i współzałożyciel niezwykle oryginalnego amerykańskiego duetu They May Be Giants. John kończy dzisiaj 67 lat. Zespół zyskał gigantyczną popularność na przełomie lat 80. i 90. za sprawą genialnych, inteligentnych i mega chwytliwych numerów z alternatywnym hymnem Brit House in Your Soul na czele. W kalendarzu zapisujemy rok 1985. Dokładnie 41 lat temu mega gwiazda muzyki pop, grupa Duran Duran, przeszła do historii kina i muzyki, wydając singiel A View to a Kill do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda. To do dziś jedyny temat przewodni z filmów o agencie 007, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu kanadyjska formacja The Rembrandts wydała na singlu utwór, który znali absolutnie wszyscy fani seriali telewizyjnych. Mowa o I'll Be There For You, czyli kultowym motywie przewodnim z serialu Przyjaciele. Ten super pozytywny, energiczny numer w czerwcu 1995 roku z miejsca stał się radiowym killerem na całym świecie. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu odszedł Philip Baker Hall, wybitny amerykański aktor charakterystyczny, którego świetnie znamy z ról w takich filmach jak Magnolia czy Boogie Nights, produkcjach, które słynęły z absolutnie genialnych rockowych ścieżek dźwiękowych. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery absolutnego globalnego megahitu, który latem 1991 roku pobił wszelkie rekordy wszechczasów. Dokładnie 35 lat temu, w czerwcu w 1991 roku, a dokładnie 12 czerwca w oficjalnej dystrybucji radiowej, światło dzienne ujrzał singiel kanadyjskiego rockmana Briana Adamsa Everything I do it for you. Utwór napisany na potrzeby filmu Robin Hood, Książę Złodziei, stał się gigantycznym międzynarodowym fenomenem. W Wielkiej Brytanii spędził aż 16 tygodni z rzędu na pierwszym miejscu listy przebojów, co do dziś jest niepobitym rekordem. Ta przepiękna, potężna rockowa ballada z charakterystyczną chrypką Briana i kapitalną solówką gitarową to absolutna definicja ponadczasowego hitu, przy którym w latach 90. mocniej biło serce każdego słuchacza, a w hełmie do dziś wywołuje gęsią skórkę. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100% absolutnego killera. Skoro wjeżdżamy właśnie w weekend na 104,9 FM, w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć utwór z gigantyczną klasą. No to dajemy głośniej radio i na pełnym luzie zaczynamy wolne dni. Przed Wami Brian Adams.

0: Reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już chciałem oficjalnie otworzyć weekend, no ale nie mogę, nie mogę. Czy nie mógłby mi ktoś chociaż w piątek tego mojego pasma przenosić na popołudnie? Nawet nie wiecie, jaka to jest wielka radość. Wtedy każdemu można spojrzeć w oczy. Bo w poniedziałek, gdybym miał taką możliwość spojrzeć słuchaczom w oczy, to jednak odwracałbym wzrok, no bo to ciężki dzień tygodnia, a piątek to coś wyjątkowego. On ma coś w sobie, prawda? Życzę wam bezpiecznego weekendu. Przypominam, 2 tygodnie przed wakacjami, więc jeszcze normalny tydzień, jeszcze normalny weekend, no ale później będą już nienormalne. Będą wyjątkowe weekendy. Mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać, że macie takie możliwości, a nie tylko praca, praca, praca i praca. No dobrze, zapraszam też na wysłuchanie trudu i ciężkiej pracy naszych dziennikarzy punktualnie o 12, czyli za niespełna 9 minut. Do usłyszenia. Chciałem powiedzieć jutro. No nie, w poniedziałek. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
9: Mamy południe, zapraszam więc na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
11: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
10: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
12: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
10: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między 2 a 4 rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: No i patrzymy, co tam w pogodzie u nas w Chełmie. Na niebie chmury, a z chmur pada deszcz. Temperatura około 15 stopni Celsjusza, więc jest tak pomiędzy ciepło a zimno. Ciśnienie atmosferyczne, tu jest dobra wiadomość, 1020 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. W późniejszych godzinach możemy spodziewać się trochę słońca.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
15: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w ten cudowny piątek. A czemu cudowny? No bo już mówię, bo to piątek po pierwsze, po drugie jest weekend, a po trzecie pada. Deszczu nam trzeba. Widziałam dzisiaj żółtą trawę na mieście i to wygląda okrutnie. No nic, jesteśmy razem do godziny 17, jak zwykle na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl w głośnikach Nomen Omen, The Weekend i Take My Breath.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami?

0: Wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!

0: do. Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest wójt Wiesław Kociuba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie wójcie, przed nami piękny okres w roku, wakacje.

0: będzie można odpoczywać. Natomiast w gminie Chełm tego odpoczynku nie będzie widać, przynajmniej w niektórych częściach, gdzie pojawi się ciężki sprzęt i drogowcy, którzy będą realizować kolejne inwestycje drogowe. To w gminie Chełm podpisane kolejne umowy na realizację takich zadań. Czego one będą dotyczyły?
1: Realizujemy wiele zadań inwestycyjnych, a czas wypoczynku, czas wakacji, no nie jest on dany wszystkim, bo pracownicy różnych firm budowlanych, no okres wakacyjny to jest czas intensywnych prac i intensywnego wysiłku, ciężkiej pracy. Także te zadania, niektóre wpisują się w ten rokroczny budżet naszych zadań inwestycyjnych, to są przede wszystkim zadania drogowe. Stan dróg jest dobry, ale wymaga ciągłej rozbudowy, naprawy, poprawy, więc te zadania są istotne i ważne. I teraz w najbliższym czasie zrealizujemy takie dwa odcinki dróg w miejscowości Janów. Będzie to pół kilometra drogi, może odcinek niezbyt długi, ale jakże ważny na cały już końcowy układ dróg w Janowie. To zadanie będzie realizowane z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg naszej wysokości 50%. To zadanie zostanie zrealizowane za prawie 700 tysięcy złotych. I drugi odcinek też dwóch dróg na osiedlu w Okrzowie za 250 tysięcy złotych. To też takie dwie drogi. Droga Różana Hiacyntowa, a jeżeli chodzi o Janów, to końcówka ulicy Mickiewicza i Stefana Żeromskiego.
0: Panie wójcie, to w kwestii infrastruktury drogowej, natomiast w gminie Chełm istotne też są inne elementy. Podpisaliście Państwo porozumienie czy umowę z Państwową Akademią Nauk Stosowanych na szereg szkoleń dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Chełm. No i same zagadnienia, których te szkolenia będą dotyczyć, bardzo istotne w XXI wieku, zwłaszcza teraz, kiedy ten napływ informacji, który dociera do młodego człowieka, jest tak intensywny i tak obarczony ryzykiem dezinformacji i wszelkiego rodzaju przekłamań. To wynik potrzeby czy myślenia perspektywicznego i dbania o przyszłość młodych ludzi w przyszłości?
1: Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o drogi, to jeszcze pakiet dróg czeka nas w tym roku do zrealizowania, które na terenie całej gminy, które są tutaj wpisane i czekają na swoją kolejność, na swoją kolejkę na tej długiej liście. Natomiast jeżeli o to, co pan redaktor pyta, sprawa realizacji tego projektu w porozumieniu z Państwową Akademią Nauk Stosowanych, no Akademia podpisała z nami tę umowę w oparciu o przeprowadzone rozstrzygnięcie zamówienia publicznego. Wygrała ten konkurs w tym zakresie, to rozstrzygnięcie przetargowe i to zadanie będzie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. No są to ważne zagadnienia, taka tematyka związana z dziećmi, z młodzieżą szkół podstawowych, jak oddzielić świat wirtualny od rzeczywistego. Chodzi o presję, wpływ mediów społecznościowych na życie młodych ludzi, tak ważna kwestia w obecnej dobie, poruszana na różnych spotkaniach, przy różnych dyskusjach, cyberświat i bezpieczeństwo w świecie, zdrowy uczeń, no i ryzyko uzależnień wszelkiego rodzaju, wpływ mediów społecznościowych od gier komputerowych, internetu, no, na rozwój młodego człowieka, no i stres i depresja, jak dbać o te zagadnienia.
0: To tutaj, panie wójcie, teraz zdecydowanie mniej stresu i mniej depresji, ale same dobre informacje, bo już 24 czerwca, o ile dobrze pamiętam, wielu uczniów z gminy Chełm będzie miało okazję uścisnąć panu dłoń i odebrać dyplom za wybitne wyniki w nauce bądź w sporcie, bowiem zbliża się gala stypendiów wójta gminy Chełm.
1: Przed laty podjęta została taka decyzja nagradzania uczniów, najlepszych uczniów z najlepszymi wynikami, którzy kończą rok szkolny. Tutaj dotyczy to ocen końcowych i osiągnięć sportowych. Wyróżniamy tych uczniów. Jest to bardzo miłe spotkanie, bo uczniowie przychodzą ze swoimi rodzicami, ze swoimi opiekunami. Jest pamiątkowe spotkanie, wręczenie tych nagród, dyplomów i pamiątkowe zdjęcie. Miłe spotkanie takie.
0: I tym miłym akcentem kończymy dzisiaj spotkanie z gminą Chełm. Moim rozmówcą był, przypomnę, wójt Wiesław Kociuba. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: 5 minut. Gmina Chełm.
3: Reklama.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Chcesz pielęgnować swój obrót wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
11: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. Polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Reklama. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
18: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
19: Bonton Radio. Sport.
20: Sport, Marcin Petruk. Piłkarskie sezony na finiszu. Jutro ostatnią, 30. kolejkę rozegrają zespoły grające w czwartej lidze w grupie lubelskiej. Znajdujący się na 10. lokacie Start Krasnystaw zmierzy się u siebie z wiceliderującym Stawce Lewartem Lubartów. Z kolei piastujący 11. miejsce Bukhanna uda się do Tomaszowa Lubelskiego, aby powalczyć o punkty z miejscową Tomasowią. Również jutro ostatnia kolejka czeka drużyny chełmskiej klasy okręgowej, w której wciąż otwarta jest kwestia lidera. Obecnie Stawce przewodzi Ekoróżanka, która podejmie u siebie rezerwy chełmianki. Jeżeli chce mieć pewność gry w czwartej lidze w przyszłym sezonie, musi to spotkanie wygrać, bo tylko jeden punkt za nią znajduje się Astra Leśniowice. Tej z kolei przyjdzie się mierzyć na wyjeździe z Ruchem Izbica. Kilkadziesiąt osób widnieje już na liście drugiego biegu pamięci Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł 2 lata temu. A rozegra się on 22 czerwca w Kumowej Dolinie, mówi Lena Rorat z grupy Chełmbiega.
3: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Chełmbiega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking. Start i meta zlokalizowane będą na terenie paintballu w Kumowej Dolinie. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale.
20: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem.
21: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
22: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
23: Bonton Radio. W rytmie dnia.

i wiatr w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 12:33. Za chwileczkę Ace of Base i Cruel Summer. Później Ariana Grande, no i Kroniki Miasta, na które serdecznie Was zapraszam. A propos Cruel Summer, powiem Wam, że teraz chyba to jest monotematyczny temat, czyli lato, które już za tydzień, dwa tygodnie, za tydzień i dwa dni, tak jest. Jeżeli byście mnie spytali o to, za co lubię lato, to dlatego, że po lecie przychodzi jesień, którą kocham, i zima, którą też kocham. A jak chcecie posłuchać, co wy o tym myślicie, zapraszam radiobonton.pl / miasto na fali.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: nad Jeziorem Białym czynny jest ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów. Informowano czytelników Sztandaru Ludu w numerze z 6 lipca 1971 roku i wyliczano. Znajdowało się w nim ponad 40 domków o pokojach dwuosobowych, skanalizowanych, postawionych w ładnie zagospodarowanym terenie. Ośrodek dysponował też sprzętem pływającym, między innymi 10 kajakami, 2 bączkami i 1 żaglówką typu Omega. Wieczorem wyświetlane były filmy, można też było obejrzeć program telewizyjny. Od czerwca do września 1971 roku miało wypoczywać tam na 6 kolejnych turnusach blisko 600 pracowników Spółdzielni Pracy Inwalidów i ich rodzin.
1: Często prezentujemy materiały dotyczące Jeziora Białego, które w tym czasie wyrastało na takie główne miejsce organizacji wypoczynku. No i między innymi jakimś elementem tych działań było tworzenie ośrodków wypoczynkowych różnorodnych instytucji. Tutaj mam przed sobą taki informator, co prawda z lat 80., ale trzeba przyznać, że zestaw ponad 70 instytucji, które tutaj posiadały obiekty, no jest rzeczywiście dosyć charakterystyczne. Nie tylko były to przedsiębiorstwa z Chełma i instytucje z Chełma, ale również lubelskie, oczywiście włodawskie, zamojskie, a nawet warszawskie. Prokuratura Generalna na przykład miała ośrodek nad Jeziorem Białym. Przede wszystkim były to oczywiście zakłady przemysłowe, różnorodne spółdzielnie. Agromet w Chełmie na przykład też posiadał swój ośrodek. Czy zespół szkół mechaniczno-elektrycznych w Chełmie. No oczywiście te ośrodki funkcjonowały do końca lat 80. po przemianach w Polsce. Najczęściej uległy prywatyzacji, no i teraz to już oczywiście wygląda zupełnie inaczej. No i rzeczywiście jednym z takich ośrodków był ośrodek Spółdzielni Inwalidów w Chełmie, dosyć aktywnej w mieście, bo prowadzącej różnorodne zakłady, no i również posiadającej, dosyć ciekawa to jest kwestia, posiadającej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym, tak nawiasem mówiąc, niedaleko wjazdu od szosy włodawskiej, czyli tak w południowej części tego obrzeża Jeziora Białego. Był to niewielki obszar, z tekstu zresztą wynika, że niewielki teren, ale rzeczywiście zagospodarowany obecnie też oczywiście po przekształceniach jest w innym posiadaniu. No właśnie mamy taki dosyć szczegółowy opis tego obiektu, jak również prezentację kierownika obiektu, co tam rzeczywiście powstawało w tym czasie. Głównie oczywiście przebywali tutaj członkowie spółdzielni inwalidów wraz z rodzinami i rzeczywiście w tym czasie ten odpoczynek nad jeziorem się odbywał, a Jezioro Białe rzeczywiście było w tym momencie niezwykle popularne.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

zawsze cudowna Tina Turner i Look Me in the Heart w Radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 13. Za chwileczkę Kaja i za późno. Odnośnie pani Kai to jest taka historia u mnie, że ja za bardzo jej nie lubię i twórczości i tak dalej, ale za późno trafia w te struny właśnie. Jak tylko słyszałam pierwszy raz ten utwór, to myślę sobie, o kurczaki, będzie dobrze. Jeżeli chodzi o wiadomości, to oczywiście pakt migracyjny, oczywiście piłka nożna i oczywiście F-35, bo tak to się chyba mówi.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
14: Hello Chery
13: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
15: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama.
3: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
16: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
17: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
16: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
18: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
16: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
14: Przede wszystkim Industria 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej industriady.
16: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni. Podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu. Śnieg ma szybko stopnieć.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
19: Szkoła podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Chełmie świętuje 110-lecie swojego istnienia. Uroczyste zwieńczenie jubileuszu rozpoczęto dziś przed południem w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, gdzie spotkali się uczniowie, absolwenci oraz osoby związane z placówką. W garnizonie lubelskim wyłoniono najlepszych dzielnicowych. Tytuł dzielnicowego roku zdobył aspirant Grzegorz Wesołowski z Łukowa, a najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został podkomisarz Paweł Burda z Chełma. Zwycięzcy będą reprezentować region w ogólnopolskim finale w Katowicach. W Krasnym Stawie rozpoczęła działalność Rada Seniorów czwartej kadencji. Podczas inauguracyjnej sesji wybrano prezydium. Nowa rada będzie reprezentowała interesy seniorów i współpracować z władzami miasta. O czym więcej w wiadomościach lokalnych zapraszam już o 13:30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: W pogodzie bez zmian. Jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura mniej więcej jak godzinę temu 15 stopni Celsjusza. Tak patrzę, co tu jeszcze mogło się zmienić. Ciśnienie atmosferyczne również bez zmian. 1020 hektopaskali, biometr korzystny. W związku z tym, no i jakieś tam przebłyski słońca niedługo nas czekają.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
20: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
21: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania w głośnikach Cleo.
22: W dzień

0: Fast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Przed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
6: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
5: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Eros Ramazzotti i Foco del Foco w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Oczywiście na zegarach mamy 13.23. Tak, jest za chwileczkę Przona, Funka i Pamiętaj. No i 13.30 oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Nie było mnie w środę, więc moją własną taką rzecz, którą powtarzam, przenoszę na dzisiaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Wchodzimy na radiobonton.pl. Na środku strony, po prawej stronie, mamy taki odnośnik do naszego Facebooka. Wchodzimy tam, klikamy, lajkujemy i jesteśmy w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj u nas w radiu, jak i w okolicy, jak i w samym Chełmie. Za okno.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice2Fit'u towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice2Fit'u, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
10: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
9: Serio?
10: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
9: I co, udało Ci się sprzedać?
10: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
11: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
15: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
14: Wspaniale się to ogląda.
15: A jak smakuje?
14: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Reklama.
16: Eliza Kudelska, Nowos od Wiadomości, Lokalne Radia Bonton. Jest 13.30, zapraszam. Trwają uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia Tadeusza Kościuszki. Chełmska placówka świętuje 110-lecie w różnych formach. Dzisiaj przyszedł czas na uroczyste zwieńczenie obchodów. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej zebrali się wszyscy, którzy działali i działają na rzecz szkoły. Z kadrą i absolwentami rozmawiał Jan Zieliński.
17: Moje wspomnienia są związane z epizodem właściwie, z bardzo krótkim okresem pracy w Jedynce, ale były to bardzo fajne momenty, bardzo fajni uczniowie, bardziej zdyscyplinowani, kochani, tacy, którzy rozumieli, że przed nimi stoi nauczyciel i że trzeba go po prostu czasami posłuchać.
18: Dobra szkoła, wymagająca często, ale z dobrą atmosferą. Czasy, kiedy klasy może były bardziej takie zżyte ze sobą jednak, bez względu tego, że nie było tej całej otoczki internetu, elektroniki i tych innych rzeczy, więc wspominam bardzo dobrze.
19: Czego pan życzył szkole na kolejne lata?
17: O, proszę pana, co najmniej 110 kolejnych lat, samych sukcesów, dużo efektów dydaktycznych, wychowawczych, no i wielu przyjaciół, bo to jest istotne w pracy.
18: No przede wszystkim, żebyśmy mogli się rozwijać, bo technologia idzie do przodu, wszystko, żebyśmy mogli skuteczniej uczyć, no żebyśmy też ze względu na sytuację tutaj, wiadomo, demograficzną, też mogli mieć uczniów, których będziemy mogli uczyć. Generalnie rozwoju.
16: Uroczyste przekazanie sztandaru szkole nastąpiło w marcu 1960 roku, a dzisiaj w trakcie porannej mszy świętej poświęcono nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Aspirant Grzegorz Wesołowski z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zdobył tytuł najlepszego dzielnicowego roku w garnizonie lubelskim, a najlepszym kierownikiem rewiru dzielnicowych został podkomisarz Paweł Burda z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Zwycięzców wyłoniono podczas wojewódzkich eliminacji, które trwały 2 dni i obejmowały zarówno test wiedzy, jak i praktyczne sprawdziany umiejętności. W rywalizacji wzięli udział funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych. Policjanci musieli zmierzyć się m.in. ze strzelaniem z broni służbowej, oceną sytuacji podczas symulowanych interwencji z mieszkańcami oraz testem pisemnym z zakresu prawa, prewencji i psychologii. Szczególny nacisk położono na umiejętności komunikacyjne i właściwe reagowanie na problemy zgłaszane przez mieszkańców. Zwycięzcy będą reprezentować lubelski garnizon podczas ogólnopolskiego finału konkursu Dzielnicowy Roku, który odbędzie się w październiku w Szkole Policji w Katowicach.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
16: W Krasnym Stawie rozpoczęła pracę Rada Seniorów 4. kadencji. Podczas inauguracyjnej sesji nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i wybrali swoje prezydium. Przewodniczącą Rady została Teresa Haratym. Funkcję zastępcy powierzono Wiesławowi Marciniewiczowi, a sekretarzem została Ewa Kwiecień. Podczas sesji gratulacje złożył burmistrz miasta Daniel Miciuła, deklarując wsparcie samorządu dla inicjatyw podejmowanych przez Radę Seniorów. W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, klubów seniora, organizacji emeryckich Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Nauczycielstwa Polskiego, także środowiska pożarniczego i reprezentantka osób niezrzeszonych w organizacjach senioralnych. Nowa Rada będzie reprezentować interesy seniorów i współpracować z władzami miasta przy działaniach dotyczących starszych mieszkańców Krasnego Stawu. Nadal będzie pochmurno i deszczowo, a dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami, które obejmuje wszystkie powiaty województwa. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 30 mm. Dodatkowo możliwe są silne porywy wiatru dochodzące do 65 km na godzinę oraz lokalnie opady gradu. Według Instytutu burzowa aura może mieć charakter punktowy, ale intensywny. Dlatego warto bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i zabezpieczyć przedmioty narażone na porywy wiatru.
5: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

kombi Black and White, ale fajnie, słuchajcie, jak wyjrzycie teraz przez okno, to zobaczycie, że pada, nawet tak troszkę leje, także jak się wybieracie gdzieś na miasto, to pamiętajcie o jakimś parasolu przeciwdeszczowym, nie tym przeciwsłonecznym, lub jakiejś pelerynie fajnej, kolorowej. Teraz Calvin Harris i How Deep Is Your Love. No i wracam do Was za chwileczkę z planetą w 5 minut. Dzisiaj kończymy cykl, a w sumie nie będę nic mówić. Lecę robić kawę, no i co, słyszymy się za chwilę. We'll be right back.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Przez ostatnie dni odwiedzaliśmy planety Układu Słonecznego, od rozgrzanego Merkurego po lodowego Plutona. Widzieliśmy gigantyczne burze, niezwykłe księżyce i światy oddalone o nas o miliardy kilometrów. Dziś docieramy do miejsca najważniejszego. Nie jest planetą, nie ma powierzchni, po której można spacerować. Nie posiada księżyców ani pierścieni, ale bez niego nie byłoby żadnej z planet, które odwiedziliśmy. Przed nami Słońce, serce Układu Słonecznego. Znajduje się około 150 milionów kilometrów od Ziemi. Światło potrzebuje około 8 minut i 20 sekund, by dotrzeć do naszej planety. Oznacza to, że patrząc na Słońce widzimy je takim, jakie było kilka minut temu. Słońce jest ogromne. Jego średnica wynosi niemal 1,4 miliona kilometrów. W jego wnętrzu zmieściłoby się około 1,3 miliona ziem. Co więcej, zawiera ponad 99% całej masy Układu Słonecznego. Wszystkie planety, księżyce, komety i asteroidy razem stanowią zaledwie ułamek tego, czym jest nasza gwiazda. Słońce to gigantyczna kula gorącego wodoru i helu. W jego jądrze temperatura przekracza 15 milionów stopni Celsjusza. W takich warunkach zachodzi synteza jądrowa. Proces, podczas którego atomy wodoru łączą się, tworząc hel i uwalniając ogromne ilości energii. Każdej sekundy Słońce przetwarza około, uwaga, 600 milionów ton wodoru. Część tej materii zamienia się bezpośrednio w energię. To właśnie ona dociera później do Ziemi pod postacią światła i ciepła. Dzięki tej energii istnieje życie. Rośliny prowadzą fotosyntezę, powstają wiatry, chmury i opady, funkcjonują ekosystemy. W praktyce niemal każde życie na naszej planecie korzysta z energii pochodzącej ze Słońca. Bez niego Ziemia szybko zmieniłaby się w lodowy świat. Choć Słońce wydaje się spokojne, w rzeczywistości jest bardzo aktywne. Na jego powierzchni pojawiają się plamy słoneczne związane z polem magnetycznym gwiazdy. Dochodzi także do potężnych rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy, eksplozji wyrzucających miliardy ton naładowanych cząsteczek w przestrzeń kosmiczną. Gdy część z nich dociera do Ziemi, możemy obserwować jedno z najpiękniejszych zjawisk natury – zorzę polarną. U nas widoczna była całkiem niedawno. Kolorowe światła tańczące nad Arktyką są w pewnym sensie wiadomością wysłaną przez Słońce. Nasza gwiazda ma około 4,6 miliarda lat i znajduje się mniej więcej w połowie swojego życia. Za około 5 miliardów lat zacznie się powiększać, stając się czerwonym olbrzymem. Pochłonie najbliższe planety lub całkowicie zmieni warunki panujące w ich otoczeniu. Ostatecznie pozostanie po niej biały karzeł, niewielkie gorące jądro dawnej gwiazdy. Na szczęście to bardzo odległa przyszłość. Dziś Słońce pozostaje stabilnym źródłem energii, dzięki któremu możemy istnieć, rozwijać cywilizację i poznawać wszechświat. Przez cały ten cykl odwiedzaliśmy planety małe i wielkie, gorące i lodowe, spokojne i burzliwe. Ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Krążą wokół jednej gwiazdy. Słońca, cichego władcy Układu Słonecznego i źródła energii dla każdego świata, który poznaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze mały bonus. Jeżeli chcielibyście posłuchać, jak brzmią poszczególne planety, możecie to sprawdzić na YouTubie. Tymczasem dziękuję i do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie,
3: Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Podejrzewam, że teraz nie jeden ze słuchaczy wziął głośniej, ależ to jest fajne. Alok i Khalid, Dive Into Me w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie dnia. Oczywiście zbliżamy się do godziny 14, więc będą wiadomości, ale przed wiadomościami jeszcze Lauryn i Tatu. Oczywiście to jest zwycięski utwór Eurowizji. I teraz takie pytanie idzie w eter. Czy jesteście fanami obecnej Eurowizji, czy bardziej podobało wam się to, co było dawno, dawno temu, za górami, za lasami?

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
1: Reklama.
7: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
9: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
10: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
11: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
12: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
11: Ciekawie było.
8: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
13: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
13: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między nimi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
15: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
13: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
8: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
16: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy, Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
8: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
17: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
18: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: No dzisiejsza pogoda taka dynamiczna, 15 minut temu lało, a teraz proszę, świeci słońce. Dobra, to przejdźmy do temperatury, tutaj bez zmian około 15 stopni na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne również bez zmian, to dobrze, 1020 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr, więc nasze samopoczucie powinno być raczej dobre. No i mogę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie wychodzić na miasto, to jednak pamiętajcie o tych parasolach.
17: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
18: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor dociepleń Termoorganika.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
20: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
7: This is the Reebok or Nike. Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę spotkania na zegarach 14:04 w głośnikach Corona, the Rhythm of the Night. No i zaraz po tym gość Radia Bonton. Oh!

0: Gość radia Bon Ton.
1: Witam, ja jestem Bartłomiej Pławat. Na chwilę obecną jestem prezesem Stowarzyszenia Ziomki Odzlotu.
2: Ja nazywam się Sebastian Szymczuk, jestem jednym z organizatorów.
3: A ja nazywam się Violetta Rosolińska i również jestem członkinią Stowarzyszenia Ziomki Odzlotu.
4: No i o tym, co Ziomki Odzlotu organizują, o ziomkach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Janek Zieliński, Radio Bon Ton. Witam was wszystkich przeserdecznie. I właśnie zanim przejdziemy do powodu naszego dzisiejszego spotkania, to chciałem, żebyście się przedstawili tak w tym sensie, żebyście trochę opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu, o tym, co robicie właśnie, bo z tego co wiem, to też nie robicie tego od wczoraj, tylko to już troszeczkę trwa, prawda?
2: Tak, jest to już nasz czwarty zlot charytatywny. Zaczęło się to w zasadzie od sytuacji, nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała siostrę jednego z naszych przyjaciół, współorganizatorów, która uległa wypadkowi w miejscu pracy. Została przygnieciona przez samochód i jedna noga niestety musiała zostać amputowana, druga była rehabilitowana. Zbieraliśmy dla niej na protezę. Udało się zebrać. Dziewczyna w tym momencie w dalszym ciągu pracuje, zarabia na siebie i jest w reprezentacji Polski w amfutbolu.
1: Rozumiem. Od tego momentu wszystko się zaczęło. Następnie machina ruszyła. Później był zlot dla Kornelki, później był zlot dla Darka, no i teraz jest Oskar.
4: Czyli wszystko motywowane najpierw osobiście, potem po prostu to jakby poleciało. No chęć pomagania was wciągnęła.
3: Tak, bo zaczęło się z porywu serca, a potem się okazało, że takich ludzi, osób potrzebujących jest więcej, więc jeżeli pierwszy zlot udało nam się zorganizować tak naprawdę 3 miesiące i nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to się organizuje, i frekwencja dopisała, ludzie byli zachwyceni, pytali, kiedy następny, no to było nam głupio nie robić następnego, ale też wiedzieliśmy, że jeszcze komuś trzeba pomóc, bo nagle coraz więcej tych osób gdzieś tam się pojawiało, no i zrobiliśmy drugi, trzeci.
4: To czekaj, to mówicie, że trzy miesiące, pierwszy zlot, nie mieliście absolutnie zielonego pojęcia, to jak wam to się udało w takim razie?
3: Nie wiemy.
1: Nie wiemy, jeszcze dodam, że przy pierwszym zlocie mieliśmy nie do końca rozłożoną scenę, a jeżeli chodzi o prąd, to była taka skrzynka fazowa, budowlana chyba.
2: Na początku w ogóle, jeżeli chodzi o scenę, to wyglądało to tak, że mieliśmy zaplanowane 4 europalety, kawałek jakiejś mównicy powiedzmy,
3: megafon.
2: I to miało się odbyć na jednym z parkingów miejskich przy galeriach handlowych.
3: Myśleliśmy, że na dziko się da najpierw, a potem jak zobaczyliśmy, że no dobrze, to załatwmy to, tamto i okazuje się, że kurczę, ale to jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, ale wtedy i tak nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, a jednak wyszło i
1: W 3 miesiące się udało, teraz praca i organizacja trwa cały rok.
4: To w takim razie teraz już jak macie to doświadczenie, to jakie są takie największe, powiedzmy, wyzwania przy tym wszystkim? Co teraz z kolei powoduje takie największe kocie łby, powiedzmy?
1: Wszystko jest jakimś wyzwaniem, i logistyka, i pozyskanie sponsorów na przykład.
3: Czas. Każdy z nas ma swoje zajęcia na co dzień i wszystko robimy oczywiście charytatywnie i robimy to kosztem własnego czasu, ale uważamy też, że czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać. Jeżeli nasz czas oznacza dla kogoś powrót do zdrowia, albo przynajmniej poprawę tego zdrowia, no to myślimy, że to jednak jest wartość nadrzędna.
4: Tak więc może przejdźmy już do powodu naszego dzisiejszego spotkania, czyli kolejnego charytatywnego zlotu, który jest przez was organizowany. Tym razem będzie to zlot dla Oskara. Jakbyście mogli nam trochę właśnie o Oskarze powiedzieć.
1: A więc tak, w tym roku to jest Oskar Bas. Nasz bohater ma 7 lat. Ma mnóstwo chorób ze sobą, niesie, tak, że tak powiem. Żeby wymienić wszystkie, to zabrakłoby nam czasu antenowego, ale takie główne choroby, z którymi się zmaga, znaczy specjaliści, którzy się nim opiekują, to jest na przykład kardiolog, endokrynolog, genetyk i psychiatra nawet. Jest tego mnóstwo.
4: I czego możemy się spodziewać z waszej strony? Czego się możemy spodziewać na tym zlocie?
3: Samych fajnych atrakcji, bo zaczynamy już od rana. Startujemy od 10:00. Mamy na początek, wiadomo, rozstawiamy auta, bo mamy duży plac, na którym będziemy gościć świetne samochody. Podczas całego dnia będą konkursy, które zawsze, co roku cieszą się ogromnym powodzeniem, bo też nagrody mamy fajne, nie oszukujmy się. Konkursy, licytacje, też będzie można fajne fanty zlicytować. Będą food trucki oczywiście, będzie drift taxi, bo to, co nas wyróżnia spośród innych zlotów, to jest to, że mam jeszcze drift.
4: Okej.
1: Na starym amfiteatrze.
3: No i oczywiście wieczorne koncerty jeszcze do tego dochodzą, a zawsze mamy fajny line-up. W zeszłym roku mieliśmy Chinola, polską wersję, a w tym roku zaczynamy od Arkeza starszego, Tomka. Tomek to jest najmłodszy raper w Polsce.
4: Okej.
3: Tak, był w Must Be The Music, więc i dla młodszych, i dla starszych coś mamy. No i nasze gwiazdy, Dedis, Fenomen, Pich.
1: Legendy polskiej sceny hip-hopowej.
3: Dokładnie.
1: I starego i młodego pokolenia.
3: No i jeszcze wspomnę o dwóch świetnych DJ-ach, bo mamy dwie sceny. Scenę Amfi i scenę główną. Na scenie głównej Resetowski, który pochodzi z Krasnego Stawu, na co dzień urzęduje we Wrocławiu, i Czad, który przyjeżdża do nas specjalnie, charytatywnie ze Szczecina, a gra w Szczecinie i w Berlinie w klubach.
2: Widzimy się wszyscy 20 czerwca w Krasnym Stawie, ulica Zaułek nad Rzeczny. Gramy dla Oskara.
1: Zapraszamy wszystkich słuchaczy.
4: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli
5: Ziomki od Zlotu.
4: A ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
6: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 35. Telefon 785 701.

0: 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Ja nie chcę nic mówić, ale słońce chyba słyszało w Radiu Bon Ton w Planecie w 5 minut, jak miło o nim mówiłam i wyszło, żeby podzielić się z nami swoją energią, ależ to jest cudowne i budujące, słuchajcie. Illenium i Ryan Tedder with you.

Love, teraz Dawid Kwiatkowski, czy wie? No i później Turn the Lights Off, czyli ten hicior, który zawładnął ostatnimi czasy moją głową. Oglądałam serial, bardzo fajny, polecam.

0: reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś wieczorem Granica Dorohusk oficjalnie przypieczętuje awans do chełmskiej ligi okręgowej. Lider A-klasę zapewnił to sobie już kilka kolejek temu, więc domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana jest dla niego tylko formalnością bez względu na wynik. W chełmskiej okręgówce zobaczymy również Orła Srebrzyszcze, który jutro rozegra ostatni wiosenny mecz i na wyjeździe zmierzy się z Unią Białopole. Już w ten weekend jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, Andrzej Łoiński, wystartuje w Mistrzostwach Europy Age Group w triatlonie. Ten zawodnik w ostatnich latach wielokrotnie stawał na podium w rodzimych zmaganiach w tej dyscyplinie, m.in. w Lotto Garmin czy Mistrzostwach Polski w Malborku. Europejski czempionat Age Group w triatlonie rozegra się w hiszpańskiej Taragonie. Aktywny weekend czeka również reprezentantów Chełmbiega, którzy co tydzień potwierdzają dobrą dyspozycję. Nie inaczej było m.in. podczas kolejnej edycji biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie. Mówi Lena Rorat.
11: Trasę poprowadzono przez malownicze tereny gminy Gorzków, a uczestnicy mieli do pokonania nieco ponad 10 km przez pola, lasy i pagórki. Zdecydowanym zwycięzcą był nasz fantastyczny Krzysztof Wyrostek, który z czasem 42 minuty i 14 sekund zajął pierwsze miejsce Open. Świetnie spisał się także Grzegorz Szczurek z wynikiem 46 minut i 57 sekund zajął czwarte miejsce Open.
10: Jak co tydzień, także jutro chełmscy biegacze zapraszają do udziału w parkranie. Początek wspólnego pokonywania 5 km parkiem na Górce Chełmskiej o godzinie 9.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Avicii, Waiting for Love w Radiu Bonton w rytmie dnia, ależ to są rytmy takie idealne na piątek. Za chwileczkę Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, no i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja mam dla Was taką informację, słuchajcie, nie będę teraz tutaj naszego cudownego hełma reklamowała, tylko Włodawę, bo muzyczne święto miasta już teraz w ten weekend zrobili co? Porządek nad Zalewem Okopiec, teraz jest tam przecudownie i tam odbędą się właśnie Dni Włodawy. Będzie miły pan, będzie Izabela Trojanowska i na pewno będzie nieziemsko. Także jeżeli Was to interesuje, jedźcie, nie pożałujecie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W tym tygodniu policjanci z Krasnego Stawu przeprowadzili akcję Bezpieczny Pasażer, podczas której ujawnili 57 wykroczeń. Najwięcej z nich, bo 31, dotyczyło niestosowania pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli ukarano za to 24 kierowców oraz 7 pasażerów. To jednak nie wszystkie popełnione przez zmotoryzowanych grzechy, ponieważ mundurowi ujawnili także 11 przekroczeń prędkości, a 4 osoby straciły z tego powodu prawa jazdy. Ponadto mandat otrzymał także kierowca, który na miejsce wyprzedzania wybrał sobie przejście dla pieszych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457.
2: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ale sztosy.
7: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Selena Gomez w Radiu Bon Ton, a wiecie, że już za chwileczkę godzina 15, ależ ten czas szybko leci, ale leci szybko, bo tak jest w dobrym towarzystwie, czas płynie szybciej, a dobrym towarzystwem jesteście, uwaga, wy. Haha, taki właśnie, tak. Dobra, teraz Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Mamy godzinę 14.55, więc oczywiście za 5 minut wiadomości serdecznie Was zapraszam, tymczasem zostawiam Was za nią.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Reklama.
4: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
5: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
7: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
6: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
5: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, 2 grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
8: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5 tysięcy do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
5: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa zbiegiem.
8: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski. Który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
5: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
9: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
5: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
10: Sytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
5: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Opublikowano ranking finansowy samorządów za 2025 rok. Powiat chełmski zajął 86. miejsce w kraju. Wśród gmin najwyżej uplasowały się Rejowiec i Dorohusk. O pozostałych lokalizacjach samorządów z naszego regionu więcej w lokalnych wiadomościach. Nadwórzański Oddział Straży Granicznej oraz Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przemytników papierosów bez akcyzy. Zatrzymano 7 osób. Grupa mogła wprowadzić na rynek miliony nielegalnych paczek. Trwają zapisy na drugi bieg pamięci Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł 2 lata temu. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca w Kumowej Dolinie. Na liście startowej widnieje już kilkadziesiąt osób. Co ważne, wpisowe zbiegu zostanie przekazane na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w Chełmie, którego Tomasz był wolontariuszem.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: W pogodzie dynamiczne, nie raz słońce, raz deszcze, raz chmury. Jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy jakieś 16 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1020 hektopaskali.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: No i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry Wam bardzo, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. W tej godzinie oczywiście dużo muzyki, fajnej muzyki, wiadomości i innych. Teraz Armin van Buuren i Sharon de Nadel.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: A wiecie, że już za tydzień i dwa dni zaczynamy astronomiczne lato? No właśnie, na razie pada deszcz, ale to dobrze. A teraz przypomnijmy sobie, za co kochamy te nasze polskie lato.
3: No za słońce, chyba za słońce najbardziej. No i taki luz, można usiąść sobie w ogródku, sympatycznie czas spędzić.
4: Drugi dzień jest najdłuższy.
5: Za to, że jest ciepło i że wolno od szkoły jest.
6: Dokładnie.
7: Za to, że jest słońce, jest dobra energia przede wszystkim dookoła.
8: Za to, że jest tak pięknie, zielono, kwiaty kwitną, pola są ciekawe też, bo jest no pięknie, pięknie, no po tym szarym przedwiośniu to jest pięknie.
9: Za ciepło.
10: Za to, że są wakacje i nie trzeba chodzić do szkoły. Za piękną pogodę.
11: Za ciepło, ale go nie ma.
12: Za wakacje.
13: Za co kocham? Aha. Za to, że chyba dlatego, że jest lato, bo nie lubię ani jesieni, ani zimy.
14: Za pogodę, za ciepło i za wolność od uczelni, szkoły.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm.

0: Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Helma 16 i 17 czerwca.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie.

Teraz ważne pytanie, czy oglądaliście otwarcie mundialu? Oglądaliście? Bo ja nie. A tam Shakira podobno zrobiła niezłe show u nas na antenie. Też dobrze jej idzie z Wyclefem Jeanem.

Hips Don't Lie, to jest stary utwór, ale bardzo, bardzo fajny. Za chwileczkę Mike Oldfield i Moonlight Shadow. Jak przejdą te wszystkie chmury tutaj nad nami, to będzie można oglądać sobie księżyc, a to już w przyszłym tygodniu, nie wiem czy widzieliście, temperatury po 30 stopni, także będzie okrutnie. Po Mike'u Oldfieldzie Bledka 2 dni i później informacje lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
6: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Opublikowano 9. edycję rankingu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce, podsumowującą rok 2025. Opracowanie przygotowano pod kierownictwem merytorycznym dr Małgorzaty Gałeckiej z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ranking powstały we współpracy z Radą Forum Ekonomicznego, stanowi kompleksową analizę kondycji finansowej gmin, miast i powiatów na podstawie danych regionalnych izb obrachunkowych. Ranking oparto na 7 kluczowych wskaźnikach, które pozwalają porównać jednostki samorządowe niezależnie od ich wielkości i potencjału. Pod uwagę brano udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacje nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących, także udział środków europejskich w wydatkach, relację zadłużenia do dochodów oraz udział wpływów z PIT w dochodach bieżących. Powiat chełmski zajął 86 miejsce wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce. Choć oznacza to spadek z 34 pozycji zajmowanej rok wcześniej, samorząd powiatowy nadal znajduje się w krajowej czołówce. W kategorii gmin miejsko-wiejskich obejmujących 718 jednostek najwyżej sklasyfikowano gminę Rajowiec, która zajęła 134 miejsce. Gmina Siedliszcze uplasowała się na 214 pozycji. W kategorii gmin wiejskich sklasyfikowano 1459 jednostek. Najwyżej spośród gmin powiatu chełmskiego znalazł się Dorochusk, zajmujący 299 miejsce. Na 354 sklasyfikowano gminę Chełm, a kolejne miejsca zajęły Leśniowice, Ruda Huta, Wierzbica, Kamień, Żmudź, Dubienka, Białopole, Sawin, Rejowiec Fabryczny oraz Wojsławice. wspólne działania funkcjonariuszy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sprawie zatrzymano 7 osób. Śledczy ustalili, że w skład grupy wchodzili obywatele Polski, Litwy i Armenii, a jej działalność była prowadzona w latach 2020-2021. Proceder polegał na organizowaniu nielegalnych transportów papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, skąd trafiały dalej na rynki państw Unii. Kulminacja działań nastąpiła w maju tego roku, kiedy funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Chrebennem, wspierani przez Wydział Zabezpieczania Działań Nadburzańskiego Oddziału oraz śledczych z policji, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w członków grupy. Zatrzymano 6 Polaków i 1 obywatela Armenii. Przeszukano też miejsca ich zamieszkania i obiekty wykorzystywane do działalności przestępczej. Zabezpieczono też mienie, którego wartość wyniosła blisko 300 tysięcy złotych. Z ustaleń wynika, że grupa mogła przemycić nawet 6,5 miliona paczek nielegalnych papierosów o wartości ponad 94 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia w przypadku organizatorów oraz do 8 lat dla pozostałych członków siatki.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Kilkadziesiąt osób widnieje już na liście drugiego biegu pamięci Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł nagle 2 lata temu. A odbędzie się on 22 czerwca w Kumowie. Dolinie, mówi Lena Rorat z grupy Chełm Biega.
7: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Chełm Biega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie, nabiegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale. Po biegu odbędzie się integracyjne ognisko i będzie czas na wspólne rozmowy, wspomnienia.
6: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomek był wolontariuszem.
0: Bon Ton Radio.

Burak Eter i Tuesday w Radiu Bonton w rytmie dnia. Tak, to jest radio, ale w radiu też można mówić o gazecie. Tutaj przechodzę na supertydzień.pl, bo dzisiaj jest piątek, a właśnie w piątek wychodzi najnowszy numer Super Tygodnia. Możecie go dostać w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. Zajrzyjcie na supertydzień.pl, tam będziecie mieć więcej informacji na ten temat. Wiecie, co ja lubię w gazetach? Informacje to informacje, ale pierwsze co to krzyżówki, później wykreślanki, no i oczywiście horoskop, który powtarza się i tak dalej, ale, no właśnie, ale. Every bite just kept me glued to my seat. I worried.

0: that funny.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Nastał czas powrotów, a że przed nami weekend, to standardowo większy ruch panuje nie tylko na głównych ulicach, ale również tych, które swoją metę mają na przysklepowych parkingach. Pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, weekend również zapowiada się deszczowo, więc to dobra okazja, żeby sprawdzić stan oświetlenia i filtrów, które mogą okazać się kluczowe, jeżeli zdarzy nam się podróżować po zmroku podczas opadów. Obecnie korkuje się między innymi wiadukt i ulica Lubelska, więcej samochodów może być także wzdłuż Lwowskiej i wokół Ronda Dmowskiego.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Damiano David, Tyla i Nile Rodgers na gitarze. Ta solówka, którą teraz słyszycie, to właśnie Niles wykonuje. Talk to Me, tak nazywa się ten utwór. Za chwileczkę Eben i Hollow. I tego utworu jeszcze nie słyszałam. Poprzedni Hurts był przecudowny. Ciekawe, czy ten będzie równie dobry. Na zegarach Radia Bonton mamy godzinę 15.55, więc zbliżamy się do 16, więc wielu z Was właśnie zaczyna weekend. Powodzenia Wam życzę. A teraz właśnie Eben i Hollow.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
4: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już trzy najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
6: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
5: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
7: Nadajemy ci imię Husarz.
5: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
8: Na sopolskiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopolskiego Mosiru.
9: Ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
8: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
9: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
8: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
5: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
10: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
5: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Obecnie na niebie piękne słońce, deszczu nie widać, żeby był. Co jeszcze? Temperatura ta podskoczyła, mam około 20 stopni w tym momencie. Ciśnienie atmosferyczne lekko w dół 1019, ale biometr nadal korzystny.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Ja tu piątek, pogoda, deszcz, ale nie było dzisiaj, słuchajcie, kartki z kalendarza. No to lecimy. Mamy dzisiaj piątek, 12 czerwca. Imieniny obchodzą Mieczysława oraz Onufry. Wszystkiego najlepszego, a nie typowe święta? 4. Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci oraz Międzynarodowy Dzień Falafela, ale rozstrzał. Jeżeli chodzi o rozstrzał, to teraz Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. Tam w serialu, który był związany z tym utworem, było dużo strzelania.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubyszewska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają na wydarzenie rajd rowerowy po ziemi krasnostawskiej Kraszczady Kręcą, które odbędzie się w niedzielę na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie przy ulicy Sobieskiego 3. W programie znalazły się przejazd rowerowy, rodzinny piknik, konkursy i atrakcje dla dzieci. A więcej o tym wydarzeniu opowie...
3: Dzień dobry Państwu, Janusz Pak, starosta krasnostawski. Chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców powiatu krasnostawskiego, a także gości z regionu na wydarzenie. Przygotowaliśmy propozycje zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i dla całych rodzin szukających ciekawego sposobu na spędzenie pięknego niedzielnego popołudnia. Głównym punktem naszego programu, czy tego rajdu, to będzie najpierw rajd rowerowy dla dorosłych, który rozpocznie się o godzinie 15. Uczestnicy nie tylko będą mogli aktywnie spędzić czas, ale również wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody głównej, jaką jest rower. Zachęcam wszystkich mieszkańców do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio przed startem tego wydarzenia. Nie zapominamy również o najmłodszych uczestnikach. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkursy z nagrodami, animacje, dmuchane zjeżdżalnie, watę cukrową, popcorn, fotobudkę oraz piana party. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie się piknik rodzinny, podczas którego będzie można odwiedzić liczne stoiska promocyjne i edukacyjne przygotowane przez naszych partnerów oraz instytucje działające na terenie naszego powiatu. Bardzo ciekawie też zapowiada się również konkurs na potrawę regionalną. Ten konkurs będzie przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Mamy wspaniałe koła na terenie naszego powiatu. Będzie to okazja do zaprezentowania lokalnych tradycji kulinarnych, a także promocji smaków naszego regionu. Na miejscu obecni będą strażacy i policjanci. Będzie można obejrzeć samochód pożarniczy, wziąć udział w konkursach przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną, a także bezpłatnie oznakować swój rower. Wydarzenie jest doskonałą okazją do integracji mieszkańców, promocji zdrowego stylu życia, a także odkrywania walorów ziemi krasnostawskiej. Chcemy pokazać, że aktywność fizyczna może łączyć pokolenia i być świetną formą wspólnego spędzania czasu. Korzystając z okazji, przypominam, że uczestnicy rajdu, którzy nie ukończyli 16 roku życia, mają obowiązek uczestniczyć w wydarzeniu w kaskach ochronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: EkoTaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

Pharrell Williams i Happy. I słuchajcie, taka właśnie koincydencja nastąpiła. Jestem happy, bo zadzwonił mój mechanik i powiedział: znalazłem co było nie tak, naprawiłem i już powinno być okej. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, taka ulga, nie? Bo jednak bez samochodu jeżdżenie taksówkami to jest jakaś masakra przy tym deszczu, ale deszcz jest potrzebny. Teraz TLC No Scrubs, czyli coś fajnego i starego. Później Cyril i Stumbling Inn.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Piłkarskie sezony na finiszu. Jutro ostatnią 30. kolejkę rozegrają zespoły grające w czwartej lidze w grupie lubelskiej. Znajdujący się na 10. lokacie Start Krasnystaw zmierzy się u siebie z wiceliderującym Stawce Lewartem Lubartów. Z kolei piastujący 11. miejsce Bóg-Hanna uda się do Tomaszowa Lubelskiego, aby powalczyć o punkty z miejscową Tomasowią. Również jutro ostatnia kolejka czeka drużyny chełmskiej klasy okręgowej, w której wciąż otwarta jest kwestia lidera. Obecnie Stawce przewodzi Ekoróżanka, która podejmie u siebie rezerwy chełmianki. Jeżeli chce mieć pewność gry w czwartej lidze w przyszłym sezonie, musi to spotkanie wygrać, bo tylko jeden punkt za nią znajduje się Astra Leśniowice. Tej z kolei przyjdzie się mierzyć na wyjeździe z Ruchem Izbica. Kilkadziesiąt osób widnieje już na liście drugiego biegu pamięci Tomasza Koguciuka, chełmskiego sportowca i wolontariusza, który zmarł 2 lata temu. A rozegra się on 22 czerwca w Kumowej Dolinie, mówi Lena Rorat z grupy Hełmbiega.
10: Tomek był aktywnym społecznikiem, fantastycznym biegaczem, a także jednym z propagatorów inicjatywy Hełmbiega, dlatego pragniemy właśnie aktywnie na biegowo uczcić jego pamięć. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking. Start i meta zlokalizowane będą na terenie paintballu w Kumowej Dolinie. Głównym celem naszej inicjatywy jest upamiętnienie naszego przyjaciela, ale nie zabraknie elementów rywalizacji sportowej. Dla najszybszych zawodników przewidujemy wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale.
9: Wpisowe w całości zostanie przekazane na wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Dziś wieczorem Granica Dorochusk oficjalnie przypieczętuje awans do chełmskiej ligi okręgowej. Lider A-klasę zapewnił to sobie już kilka kolejek temu, więc domowe spotkanie ze Zniczem Sienica Różana jest dla niego tylko formalnością bez względu na wynik. W chełmskiej okręgówce zobaczymy również Orła Srebrzyszcze, który jutro rozegra ostatni wiosenny mecz i na wyjeździe zmierzy się z Unią Białopole. Już w ten weekend jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, Andrzej Łoiński, wystartuje w Mistrzostwach Europy Age Group w triatlonie. Ten zawodnik w ostatnich latach wielokrotnie stawał na podium w rodzimych zmaganiach w tej dyscyplinie, m.in. w Lotto Garmin czy Mistrzostwach Polski w Malborku. Europejski czempionat Age Group w triatlonie rozegra się w hiszpańskiej Taragonie. Aktywny weekend czeka również reprezentantów Hełmbiega, którzy co tydzień potwierdzają dobrą dyspozycję. Nie inaczej było m.in. podczas kolejnej edycji biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, mówi Lena Rorat.
10: Trasę poprowadzono przez malownicze tereny gminy Gorzków, a uczestnicy mieli do pokonania nieco ponad 10 km przez pola, lasy i pagórki. Zdecydowanym zwycięzcą był nasz fantastyczny Krzysztof Wyrostek, który z czasem 42 minuty i 14 sekund zajął pierwsze miejsce Open. Świetnie spisał się także Grzegorz Szczurek z wynikiem 46 minut i 57 sekund zajął czwarte miejsce Open.
9: Jak co tydzień, także jutro chełmscy biegacze zapraszają do udziału w parkranie. Początek wspólnego pokonywania 5 km parkiem na Górce Chełmskiej o godzinie 9.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

Lady Punki, tacy sami w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie dnia. Słuchajcie, przeglądam internety i znalazłam coś takiego. Twarde dane z brytyjskich laboratoriów. Tym razem brytyjscy naukowcy, nie amerykańscy, więc można im ufać. Słuchajcie, obliczyli takie coś, że jeżeli oglądamy i bierzemy udział w sportowych wydarzeniach, mamy wyższą satysfakcję z życia. Oglądanie meczów na ekranie daje zbliżony, silny efekt ochronny do tego, jakbyśmy byli na jakimś wydarzeniu sportowym osobiście. No nieźle, nieźle, więc teraz oglądamy, kibicujemy i czujemy się dobrze.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Zbliża się weekend, no i też przed nim chciałem was w Witaminie FM zostawić z informacją, która przyda się dla tych, którzy chcą niedługo oddać krew i zrobić to przy okazji w szczytnym celu. Mamy niedługo motokrople. Janek Zieliński, zapraszam. Po raz 10 Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu organizuje swoje wydarzenie z cyklu Motokropla. Tegoroczna edycja jak zawsze ugości kilkuset motocyklistów i ich maszyny. Ja jednak chciałem skupić się na tym zdrowotnym aspekcie wydarzenia, bo jak zawsze będzie też okazja do oddania krwi w specjalnym krwiobusie, który zagości 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce. O frekwencji, o całym wydarzeniu, o tym wszystkim, co się będzie wokół tego działo, mówi prezes Niedźwiedzi Wschodu Konrad Chudoba.
3: Co roku frekwencja jest coraz lepsza. Ludzie zaczynają wiedzieć, po co to oddają. My również zachęcamy jak najwięcej, żeby tych ludzi oddawało tą krew, bo krew niestety nie da się wyprodukować. Jedynie możemy się tą krwią podzielić. I tą zbiórkę zaczynamy już o godzinie 11. I będzie trwała dotąd, aż krwiobus zapełni się i będzie musiał już koniecznie odjechać. Czyli nie będzie go cały dzień nad Zalewem Żółtańce. Czyli jeżeli ktoś chce oddać krew, no to z samego rana, gdzieś po 11, zapraszamy do zapisywania się. Dla darczyńców krwi mamy przygotowane również różne prezenty, podziękowania. Można też tą krew oddać tydzień przed motokroplą w stacjonarnym punkcie krwiodawstwa w Chełmie. Tylko proszę wszystkich na akcję motokropla i wtedy takie hasło jak pada, to jest ta krew liczona do naszej akcji. W dniu motokropli zapraszamy po upominki. Spotykamy się 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce, tak jak co roku. W pierwszej kolejności będzie zbiórka krwi w mobilnym krwiobusie, parada motocyklowa. Również będą przeprowadzane pokazy ratownictwa wodnego, przeprowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pokazy będą odbywały się nad samym jeziorem z udziałem łodzi motorowych.
2: Oczywiście atrakcji będzie o wiele więcej, bo na miejscu będą też wyjątkowi goście, nie tylko z motocyklowej i tej medycznej sfery. Odsyłam was na radiobonton.pl i jak zawsze przy takich okazjach namawiamy do pomagania, jeżeli tylko macie ku temu możliwość, bo krwi syntetycznie nie da się wyprodukować. Tak więc, no słuchajcie, dzięki wam za dzisiaj, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przychodnia Dentado. Hełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
7: Gepard Serwis 105-32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis 105-32 przy trasie Chełm-Lublin.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
11: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Bruno Mars, I Just Might w Radiu Bonton. W rytmie dnia zbliża się godzina 17. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest fajny utwór sprzed dobrych 10, może nawet więcej lat, ale bardzo mi się podoba. No, nastała ta chwila, kiedy trzeba się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin. Tak, 5 godzin. Kinga Miszczyk, Radio Bonton. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Życzę Wam cudownego weekendu, jaki by nie był, czy deszczowy, czy słoneczny.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Washpak, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Washpak, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Reklama.
12: Słuchacie Bonton Radio.

0: Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
1: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
0: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
2: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
0: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy. 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Policjanci z powiatu włodawskiego zatrzymali 3 kierujących łamiących przepisy. 47-latka w Lubieniu jechała ponad 100 km na godzinę. W terenie zabudowanym straciła prawo jazdy. Z kolei we Włodawie i Dębowcu zatrzymano 2 pijanych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policja zapowiada kolejne kontrole i surowe konsekwencje dla sprawców. W Rejowcu Fabrycznym kontrowersję wywołał plakat Miejskich Dni Seniora umieszczony na ogrodzeniu cmentarza. Część mieszkańców uznała to za niestosowne, jednak burmistrz broni inicjatywy, podkreślając, że mury nekropolii od lat służą do publikacji różnych ogłoszeń. Powiat chełmski ponownie stawia na aktywność i integrację. Już jutro odbędzie się kolejna edycja rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełm. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach Radia Bonton za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczorem zachmurzenie duże, prawie w całej Polsce może padać, ale nie brakuje też przejaśnień, zobaczymy jeszcze trochę słońca. Podobnie jutro, temperatura około 20 stopni, znowu deszczowe chmury nad całym krajem, ale na zmianę ze słońcem. Niedziela podobna, ale trochę chłodniejsza.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w czerwcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy, podkręcić odbiorniki na 104,9 i sprawdzić, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami genialne momenty, które idealnie nastroją Was na weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1951. Na świat przyszedł Brad Delf, wybitny i niezapomniany wokalista amerykańskiej stadionowej formacji Boston. Choć odszedł od nas w 2007 roku, dziś świętowalibyśmy jego 75. urodziny. To jego niesamowity, czysty i szybujący w kosmos głos stoi za sukcesem jednego z największych radiowych klasyków wszechczasów, utworu More Than a Feeling, prawdziwy wzór rockowego wokalu. Przenosimy się do roku 1959. 12 czerwca urodził się John Linnell, wokalista, akordeonista, klawiszowiec i współzałożyciel niezwykle oryginalnego amerykańskiego duetu They May Be Giants. John kończy dzisiaj 67 lat. Zespół zyskał gigantyczną popularność na przełomie lat 80. i 90. za sprawą genialnych, inteligentnych i mega chwytliwych numerów z alternatywnym hymnem Brit House in Your Soul na czele. W kalendarzu zapisujemy rok 1985. Dokładnie 41 lat temu mega gwiazda muzyki pop, grupa Duran Duran, przeszła do historii kina i muzyki, wydając singiel A View to a Kill do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda. To do dziś jedyny temat przewodni z filmów o agencie 007, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu kanadyjska formacja The Rembrandts wydała na singlu utwór, który znali absolutnie wszyscy fani seriali telewizyjnych. Mowa o I'll Be There For You, czyli kultowym motywie przewodnim z serialu Przyjaciele. Ten super pozytywny, energiczny numer w czerwcu 1995 roku z miejsca stał się radiowym killerem na całym świecie. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu odszedł Philip Baker Hall, wybitny amerykański aktor charakterystyczny, którego świetnie znamy z ról w takich filmach jak Magnolia czy Boogie Nights, produkcjach, które słynęły z absolutnie genialnych rockowych ścieżek dźwiękowych. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery absolutnego globalnego megahitu, który latem 1991 roku pobił wszelkie rekordy wszechczasów. Dokładnie 35 lat temu, w czerwcu w 1991 roku, a dokładnie 12 czerwca w oficjalnej dystrybucji radiowej, światło dzienne ujrzał singiel kanadyjskiego rockmana Bryana Adamsa Everything I do it for you. Utwór napisany na potrzeby filmu Robin Hood, Książę Złodziei, stał się gigantycznym międzynarodowym fenomenem. W Wielkiej Brytanii spędził aż 16 tygodni z rzędu na pierwszym miejscu listy przebojów, co do dziś jest niepobitym rekordem. Ta przepiękna, potężna rockowa ballada z charakterystyczną chrypką Bryana i kapitalną solówką gitarową to absolutna definicja ponadczasowego hitu, przy którym w latach 90. mocniej biło serce każdego słuchacza, a w hełmie do dziś wywołuje gęsią skórkę. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100% absolutnego killera. Skoro wjeżdżamy właśnie w weekend na 104,9 FM, w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć utwór z gigantyczną klasą. No to dajemy głośniej radio i na pełnym luzie zaczynamy wolne dni. Przed Wami Bryan Adams.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii.

0: terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
10: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
11: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
10: Serio?
11: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
10: I co, udało Ci się sprzedać?
11: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
12: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
13: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosat. Policjanci z powiatu włodawskiego zatrzymali troje nieodpowiedzialnych kierowców, którzy rażąco złamali przepisy ruchu drogowego. W Lubieniu wpadła 47-latka siedząca za kierownicą Skody w terenie zabudowanym. Pędziła z prędkością ponad 100 km na godzinę. Straciła już prawo jazdy na 3 miesiące. Musi też zapłacić 1300 zł mandatu, a na jej konto wpłynęło 13 punktów karnych. W tym samym czasie mundurowi zatrzymali też dwóch pijanych mężczyzn na hulajnogach elektrycznych. Pierwszy z nich jechał ulicami Włodawy, mając w organizmie blisko 0,5 promila. Drugi cyklista wpadł w Dębowcu z wynikiem niemal 1,5. Obaj mężczyźni zostali ukarani wysokimi mandatami. Za to skrajnie niebezpieczne zachowanie groziły im kary w wysokości 1000 oraz 2500 zł. Policja zapowiada kolejne bezwzględne kontrole na lokalnych drogach. Policjanci chcą w ten sposób walczyć z plagą pijanych użytkowników jednośladów. Mundurowi przypominają też, że sprawy najbardziej rażących naruszeń przepisów trafiają bezpośrednio do sądu. W Rejowcu Fabrycznym wybuchł spór o lokalizację plakatu informującego o nadchodzących miejskich dniach seniora. Ogłoszenie umieszczone na ogrodzeniu cmentarza stało się zarzewiem gorącej dyskusji w mediach społecznościowych, w którą zaangażowali się nie tylko mieszkańcy, ale i burmistrz miasta Gabriel Adamiec. Sprawa nabrała rozgłosu po wpisie jednej z internautek na lokalnym profilu w mediach społecznościowych. Autorka wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wykorzystania muru nekropolii jako przestrzeni reklamowej dla miejskich imprez. Jej zdaniem cmentarz powinien pozostać miejscem pamięci i zadumy, a nie przestrzenią dla ogłoszeń, które mogłyby sugerować zaproszenie na zabawę osób pogrążonych w żałobie. Pod wpisem pojawił się szereg komentarzy popierających to stanowisko. Jeden z komentujących uznał lokalizację za wymowną i zauważył, że plakat został powieszony od wewnętrznej strony muru, co według niego miało uniemożliwić dostrzeżenie osoby go naklejającej. Działanie to określił jako stojące poniżej jakiejkolwiek krytyki. W toku dyskusji pojawiły się jednak głosy próbujące doszukać się praktycznych przyczyn takiej lokalizacji. Jedna z internautek sugerowała, że chodziło o dotarcie do jak największej liczby osób starszych, które często odwiedzają groby bliskich. Do sprawy na prośbę dziennikarzy Super Tygodnia odniósł się burmistrz Gabriel Adamiec. Stanął w obronie inicjatywy, sugerując, że kontrowersja wokół plakatu nie jest przypadkowa. Burmistrz poinformował, że podczas rozwieszania plakatów na osiedlu Wschód część z nich została skradziona, co w jego ocenie było celową próbą wywołania lokalnej awantury. Zwrócił też uwagę na kilka kluczowych faktów. Według niego mury cmentarne od lat służą jako miejsca dla różnego rodzaju reklam i ogłoszeń gospodarczych, co zazwyczaj nie budzi sprzeciwu. Podkreślił też, że Miejskie Dni Seniora to inicjatywa pozytywna, promująca integrację, bezpieczeństwo i wspólne spędzanie czasu przez osoby, które pracowały na rzecz tej lokalnej społeczności.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
13: Starostwo powiatowe w Chełmie zaprasza wszystkich miłośników aktywności fizycznej do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Główne wydarzenie odbędzie się za tydzień, w sobotę, o czym więcej wicestarosta Jerzy Kwiatkowski.
14: Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, natomiast wydanie pakietów startowych rozpocznie się już po 10. Miejscem startu i mety będzie Liszno w gminie Rejowiec Fabryczny na placu przy szkole podstawowej. Przed uczestnikami około 30-kilometrowa trasa dostosowana do rodzinnego charakteru wydarzenia. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, poznać piękne zakątki naszego powiatu i wspólnie promować zdrowy styl życia. Udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny.
13: Dzień przed, w piątek, na boisku w szkole podstawowej w Lisznie będzie się rozgrywał turniej dla uczniów z okolicznych miejscowości, który również będzie częścią rajdu.
15: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Przez ostatnie dni odwiedzaliśmy planety Układu Słonecznego, od rozgrzanego Merkurego po lodowego Plutona. Widzieliśmy gigantyczne burze, niezwykłe księżyce i światy oddalone o nas o miliardy kilometrów. Dziś docieramy do miejsca najważniejszego. Nie jest planetą, nie ma powierzchni, po której można spacerować. Nie posiada księżyców ani pierścieni, ale bez niego nie byłoby żadnej z planet, które odwiedziliśmy. Przed nami Słońce, serce Układu Słonecznego. Znajduje się około 150 milionów kilometrów od Ziemi. Światło potrzebuje około 8 minut i 20 sekund, by dotrzeć do naszej planety. Oznacza to, że patrząc na Słońce widzimy je takim, jakie było kilka minut temu. Słońce jest ogromne. Jego średnica wynosi niemal 1,4 miliona kilometrów. W jego wnętrzu zmieściłoby się około 1,3 miliona ziem. Co więcej, zawiera ponad 99% całej masy Układu Słonecznego. Wszystkie planety, księżyce, komety i asteroidy razem stanowią zaledwie ułamek tego, czym jest nasza gwiazda. Słońce to gigantyczna kula gorącego wodoru i helu. W jego jądrze temperatura przekracza 15 milionów stopni Celsjusza. W takich warunkach zachodzi synteza jądrowa, proces, podczas którego atomy wodoru łączą się, tworząc hel i uwalniając ogromne ilości energii. W każdej sekundy Słońce przetwarza około, uwaga, 600 milionów ton wodoru. Część tej materii zamienia się bezpośrednio w energię. To właśnie ona dociera później do Ziemi pod postacią światła i ciepła. Dzięki tej energii istnieje życie. Rośliny prowadzą fotosyntezę, powstają wiatry, chmury i opady. Funkcjonują ekosystemy. W praktyce niemal każde życie na naszej planecie korzysta z energii pochodzącej ze Słońca. Bez niego Ziemia szybko zmieniłaby się w lodowy świat. Choć Słońce wydaje się spokojne, w rzeczywistości jest bardzo aktywne. Na jego powierzchni pojawiają się plamy słoneczne związane z polem magnetycznym gwiazdy. Dochodzi także do potężnych rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy, eksplozji wyrzucających miliardy ton naładowanych cząsteczek w przestrzeń kosmiczną. Gdy część z nich dociera do Ziemi, możemy obserwować jedno z najpiękniejszych zjawisk natury – zorzę polarną. U nas widoczna była całkiem niedawno. Kolorowe światła tańczące nad Arktyką są w pewnym sensie wiadomością wysłaną przez Słońce. Nasza gwiazda ma około 4,6 miliarda lat i znajduje się mniej więcej w połowie swojego życia. Za około 5 miliardów lat zacznie się powiększać, stając się czerwonym olbrzymem. Pochłonie najbliższe planety lub całkowicie zmieni warunki panujące w ich otoczeniu. Ostatecznie pozostanie po niej biały karzeł, niewielkie gorące jądro dawnej gwiazdy. Na szczęście to bardzo odległa przyszłość. Dziś Słońce pozostaje stabilnym źródłem energii, dzięki któremu możemy istnieć, rozwijać cywilizację i poznawać wszechświat. Przez cały ten cykl odwiedzaliśmy planety małe i wielkie, gorące i lodowe, spokojne i burzliwe. Ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Krążą wokół jednej gwiazdy. Słońca, cichego władcy Układu Słonecznego i źródła energii dla każdego świata, który poznaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze mały bonus. Jeżeli chcielibyście posłuchać, jak brzmią poszczególne planety, możecie to sprawdzić na YouTubie. Tymczasem dziękuję i do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Reklama.
12: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarza nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
1: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
0: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
1: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
0: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
2: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie. Specjalnie tu po to przyjechaliście?
3: Tak.
2: Fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
3: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładnie.
2: Mógłby być troszkę niżej też.
3: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
4: Ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
0: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burzę na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
5: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
0: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają 2 kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż 3 kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino.
8: My expectation is tomorrow is going to be a very tough game.
7: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia. Myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera, Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City Meksyk pokonał RPA 2-0. 9. tenisistka światowego rankingu WTA Victoria Mboko nie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej pośliznęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Mboko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał 3. miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na 7 pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego 2 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
0: Jutro i słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami burza, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni.
6: Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś zabieram was w podróż do roku 2003. Wyobraźcie sobie autostradę, nocą światła, miasta odbijające się w szybie i ten hipnotyzujący rytm, który sprawiał, że czas na chwilę zwalniał. Przed nami jeden z najbardziej nastrojowych duetów w historii elektroniki. Schiller i Peter Heppner w utworze Lieben, I Feel You.

Wszystko zaczęło się od wizjonera Christophera von Dalena, który stworzył projekt Schiller. Chciał on tworzyć muzykę, która jest jak film, pełna obrazów i emocji. Do swojego trzeciego albumu zatytułowanego Leben, czyli po prostu życie, potrzebował głosu, który nie tylko zaśpiewa, ale opowie historię. Wybór padł na Petera Hoepnera z kultowej grupy Wolfsheim. Hoepner miał już wtedy status legendy dzięki swojemu charakterystycznemu, głębokiemu barytonowi. Kiedy panowie weszli do studia, stało się jasne, że powstaje coś, co wykracza poza ramy zwykłego transu czy popu. Perfekcjonizm do bólu. Christopher von Dalen słynie z tego, że nad jednym dźwiękiem potrafi spędzić długie tygodnie. W I Feel You zależało mu na uzyskaniu efektu oddechu. Jeśli wsłuchacie się bardzo uważnie, usłyszycie w tle subtelne dźwięki natury i szumy, które mają imitować tętno życia. W Polsce ten utwór był gigantycznym hitem. W 2003 i 2004 roku nie było rozgłośni radiowej, która nie grałaby Schillera. Polacy pokochali ten utwór za jego melancholię, która idealnie trafia w naszą wrażliwość. Klip do tego numeru kręcono w pięknych, otwartych przestrzeniach, co miało symbolizować wolność i poszukiwanie drugiego człowieka. To stało się znakiem rozpoznawczym Schillera. Muzyka idealna do podróży. Choć my znamy głównie wersję angielską, na samym albumie utwór ten pełnił rolę klamry kompozycyjnej. Cała płyta Leben jest uznawana za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego ambientu i down tempo. To był utwór, który udowodnił, że muzyka elektroniczna może mieć duszę i być niezwykle elegancka. I z tym nastrojem was zostawiam. Niech ten puls Schillera i hipnotyzujący głos Hoepnera towarzyszą wam przez najbliższe minuty. Pamiętajcie, że dobre utwory się nie starzeją. One po prostu nabierają szlachetności. Zupełnie jak wasze wspomnienia związane z radiem Bonton. Teraz zamknijcie oczy i po prostu poczujcie ten rytm. Przed nami Schiller i Hoepner i Leben, I Feel You.

0: Reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku, od 12.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
7: To jest Bonton Radio.

0: wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tak zwanych odpadów medycznych.
1: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
0: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie FE objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
3: To problem.
4: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
0: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
7: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiem Barbaresem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
6: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magda Linet awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogen, bo polska tenisistka wygrała z Turczynką Zain Epson-Mes 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
8: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Feliks jest bodajże 4 na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
6: To ja potwierdzam, Felix jest czwarty, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Daniłem Miedwiediewem a Marinem Siliczem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
0: W sobotę dość stonowane temperatury, maksymalnie od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. Słońce i chmury, do tego przelotnie może padać się deszcz, miejscami możliwe również burze.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

0: newsy dnia.
1: Zapraszam o tej porze Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 19.30. Czerwiec w Chełmie dostał wyjątkowe zadanie. Miał być oprawą dla uroczystości jubileuszowych Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia Tadeusza Kościuszki. Chełmska placówka świętuje bowiem 110-lecie w różnych formach. Był już festyn jubileuszowy, różnego rodzaju spotkania, na których przypominano o dziejach tej placówki. A dzisiaj przyszedł czas na uroczyste zwieńczenie obchodów. Rano odbyła się msza, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar szkoły. A nieco później w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zebrali się wszyscy, którzy działali i działają na rzecz szkoły. Z kadrą i absolwentami rozmawiał na miejscu Jan Zieliński.
2: Moje wspomnienia są związane z epizodem właściwie, z bardzo krótkim okresem pracy w Jedynce, ale były to bardzo fajne momenty, bardzo fajni uczniowie, bardziej zdyscyplinowani, kochani, tacy, którzy rozumieli, że przed nimi stoi nauczyciel i że trzeba go po prostu czasami posłuchać.
3: Dobra szkoła, wymagająca często, ale z dobrą atmosferą. Czasy, kiedy klasy może były bardziej takie zżyte ze sobą jednak, ze względu tego, że nie było tej całej otoczki internetu, elektroniki i tych innych rzeczy, więc wspominam bardzo dobrze.
4: Wspominam jak najlepiej tylko się da.
5: Każdą klasę wspominam bardzo ciepło, ale oczywiście pamiętam bardzo dobrze klasę pierwszą, którą pierwszy rok mojej pracy i pierwsza klasa. No mnóstwo przygód, mnóstwo spotkań, wspaniałych chwil. Trudno wspominać te 30 lat i coś wyodrębniać, jakieś szczegóły, ale to były naprawdę tylko dobre chwile.
6: Ja też w zasadzie mogę powiedzieć, że tak ciężko jest jakieś jedno wydarzenie wspominać. Na pewno dobrze wspominamy takie dobre wydarzenia uczniów, którzy są aktywni, z którymi robimy różne projekty.
7: Od lat 90. pracuję w szkole podstawowej nr 1, początkowo jako nauczyciel techniki, a większość czasu jako nauczyciel informatyki. Szmat czasu, bardzo wiele osób zmieniających się. Pamiętam bardzo dobrze panią dyrektor Grażynę Cetarę, która była najdłużej urzędującym dyrektorem szkoły w historii szkoły nr 1. Wielu bardzo miłych, sympatycznych kolegów, koleżanki. Masę uczniów.
8: W Jedynce pracowałam w zasadzie od 1980 roku, nieprzerwanie do 2017 roku. Zawsze w klasach 1-3. Wspominam bardzo miło i pracę, i dyrekcję, i nauczycieli, i koleżanki, i kolegów, i rodziców. Była to spełnienie moich marzeń. Ta praca była spełnienie moich marzeń.
9: Czego pan życzył szkole na kolejne lata?
2: A proszę pana, co najmniej 110 kolejnych lat samych sukcesów, dużo efektów dydaktycznych, wychowawczych, no i wielu przyjaciół, bo to jest istotne w pracy.
3: No przede wszystkim, żebyśmy mogli się rozwijać, bo technologia idzie do przodu, wszystko, żebyśmy mogli skuteczniej uczyć, no żebyśmy też ze względu na sytuację tutaj, wiadomo, demograficzną, też mogli mieć uczniów, których będziemy mogli uczyć. Generalnie rozwoju.
7: Na pewno przetrwania w dobrej kondycji, tak aby absolwenci kończący naszą szkołę znaleźli swoje miejsce w życiu, potrafili wykorzystać wszystkie umiejętności, które zdobyli na naszych zajęciach.
6: To ja proszę oczywiście o to, żeby nasi nauczyciele byli w zdrowiu, szczęściu, aby uczniowie dobrze nas wspominali, bo to chyba jest najważniejsze w pracy nauczycielskiej. Uczniom i wychowawcom, nauczycielom, dyrekcji życzę wszystkiego najlepszego.
10: Dla nauczycieli moich, którzy dalej tutaj pracują, dla nowych, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Pociechy z tych uczniów, bo czasem bywamy niesforni, bywaliśmy i bywać będziemy. A dla siebie życzę, żebym została zaproszona do zaśpiewania na 120 lat.
9: A czego pani życzy szkole na kolejne lata?
8: Oj, te samych sukcesów i jak najwięcej laureatów, i żeby się szkoła rozwijała i spełniała oczekiwania rodziców i uczniów.
0: Puls dnia. Bonton Radio. 104 i 9 FM. Why wait to say, at least I did.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafii i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
1: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać się z powodu braku odpowiednich przepisów. Krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy, towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj. Sobota z chmurami, deszczem, burzami, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, ale wyjrzy też od czasu do czasu słońce. Maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: Alexa.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Bon

0: Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Potem wiceministra edukacji o zarobkach nauczycieli. Zajrzymy też do Łomży, którą czeka ważny kolejarski weekend. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Poprzednia wersja programu pochodzi z 2020 roku, czyli z okresu przed kryzysem na światowych rynkach energii i sprzed wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O planach rządu w energetyce jądrowej Ben O'Connor.
1: Pierwszy blok elektrowni w Kopalinie na Pomorzu ma zacząć działać w 2036 roku. Druga elektrownia zacznie działać 4 lata później, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
2: Pozostaje 6 do 9 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych. Pierwsze moce z drugiej elektrowni jądrowej mogą się pojawić pod koniec przyszłej dekady.
1: To będzie istotny element przyszłego miksu energetycznego, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
3: Tam mamy udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych na poziomie 15% krajowego zapotrzebowania.
1: Ministerstwo Energii ma też opublikować osobną strategię poświęconą mniejszym modułowym reaktorom budowanym z polskimi przedsiębiorstwami.
0: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówi wiceministra edukacji. W ten sposób Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, zapewnia Lubnauer.
4: Ale to była dużo wyższa.
5: No nie, ja myślę, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje, co jest zrozumiałych powodów, podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
0: 3% podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie od 159 do 191 zł. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas. Stan 4 osób jest poważny, napastnik nie żyje, jego konfrontacja ze służbami trwała kilka godzin. Policja nie ujawnia jednak, jak sprawca zginął. Sport. Nasi siatkarze po dzisiejszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Trzecie miejsce zajmuje Brazylia. Wracając do Polaków, jutro zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. To ważna chwila nie tylko dla Łomży. W niedzielę po ponad 30 latach do miasta wracają komercyjne składy pociągów. Pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Dojedziemy nimi na razie do Białegostoku i Olsztyna. Już jutro pierwszy skład z premierem na pokładzie dotrze do Łomży. Potem także jutro za darmo będzie można testować połączenie z Ostrołęką. Dodam, że jest plan, by w przyszłym roku pociągi jeździły z Łomży także do Warszawy. Noc w większości regionów pogodna, tylko na wschodzie początkowo miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też zanikające burze. Na termometrach od 7-9 stopni na wschodzie Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do nawet 13 na pozostałym obszarze kraju.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
4: Orlen Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Yeah.
1: Za chwilę co z rządowym programem paliwowym CPN. Blisko 500 000 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Będzie też powitanie FUF 35 i kolejna ceremonia otwarcia mundialu. Tym razem w Kanadzie. Marcin Krzemiński. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Jednak, żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażenia Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd musiałby jeszcze zaczekać, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
1: Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6 zł 4 groszy, diesel do 6,40. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
3: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1. I egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
1: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
4: Sytuacja nie zdarza się codziennie. Specjalnie tu po to przyjechaliście?
5: Tak.
4: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest polska moc?
5: Jest.
4: Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne. Mógłby być troszkę niżej też.
5: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
6: Ciarki, łzy wasze. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
1: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. Dzień po oficjalnym rozpoczęciu piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku inauguracja zawodów nastąpiła u drugiego z państw organizatorów w Kanadzie. W Toronto przed meczem gospodarzy z Bośnią i Hercegowiną gwiazdami ceremonii otwarcia byli m.in. Michael Bublé, Alanis Morissette i komik Will Arnett. A przed nami jeszcze jedna ceremonia otwarcia mundialu o 3:00 nad ranem polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przed spotkaniem USA z Paragwajem. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, na termometrach od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam do 16. Uwaga na miejscami porywisty wiatr.
7: 104,9.